tu cały czas disco hity, cały czas trendy radio. Mam nadzieję, że cały czas ze mną jesteście. Sprawdzam obecność na naszym trendy radiowym Facebooku. No to co, gramy trochę polskiego disco dzisiaj. Pogramy również Bobby, moi drodzy, teraz w naszej audycji z utworem Moja Piękna.

Żeby nie było, że tylko polskie klimaty dzisiaj, trochę grubiej też pogramy. Zazwyczaj to robimy po połowie, ale dzisiaj troszkę wcześniej zaczniemy was rozkręcać. Moi drodzy, teraz remix utworu grupy Body Bangers. Mam nadzieję, że oryginał znacie, a remix bez względu na to, czy znacie, czy nie, myślę, że wam wejdzie konkretnie w ucho. Body Bangers teraz, Pump Up the Jam, Club Remix.

tym roku nieco później zaczynamy nasz koncertowy sezon, ale już w czerwcu widzimy się w kilku miejscowościach, także mam nadzieję, że będziecie śledzić na bieżąco, no i gdzieś się zobaczymy na trasie zespołu Rompej, bo właśnie o moim zespole mowa. Powoli szykujemy coś nowego od nas, jeszcze tak, żeby przed wakacjami dla was wypuścić utwór, ale zanim do tego dojdzie, zagrajmy coś starego, a raczej nowego, bo nasz najnowszy numer Rompej, zanim wstanie świt.

zbliżamy się do połowy dzisiejszego wydania i co tu dużo rzec. Muzyka tworzona przez AI, przez sztuczną inteligencję, no można powiedzieć bardzo zbliżyła się do tego, jak wykonują ją prawdziwi artyści ludzkiej masy postaci. No i teraz właśnie w klimatach AI będziemy sobie słuchać utwór Polo Vibes, Pod niebem nocy.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

połowa już za nami, ja cały czas z wami jestem. Mam nadzieję, że wy ze mną również. Do samej północy gramy najlepsze taneczne utwory, także jak czujecie jeszcze niedosyt, to bawcie się na całego. A ja też będę tak grał, żebyście się cały czas bawili, bez względu na to, w jakim stanie fizycznym jesteście. Rider teraz w Disco Hitach, a wieczorem...

Moi mili, w ten chłodny wieczór piątkowy, majowy, mam dla was oczywiście kilka utworów, które naprawdę was nawet nie tyle co rozgrzeją, co pewnie rozpalą. Tak tylko szybciutko przypomnę, 101.9, 95.2 FM, nasze pasma radiowe, ale również jesteśmy w internecie trendyradio.pl, tam odtwarzacz online, no i oczywiście jesteśmy również na waszych smartfonach. Możecie sobie pobrać aplikację Trendy Radio i tam nas również z pomocą internetu słuchać dowoli. Już teraz w disco hitach Gordo, Rainer, Zonneveld, Loco Loco.

Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy. Senti. Allora dammi la tua mano.

powoli ostatnie chwile z disco hitami w Trendy Radio. No i teraz kobieta wszelakich zdolności, ponieważ na jej Instagramie i Facebooku możemy zobaczyć, jak świetnie radzi sobie za kierownicą 40-tonowego potwora, czyli ciężarówki z naczepą. Natomiast poza tym również świetnie działa w branży disco i teraz właśnie o niej mowa. Ines teraz w disco hitach Czarny

Pod sam wieczór sporo polskiego disco w damskim wykonaniu będzie. Była Ines, moi drodzy, przedtem, a teraz kolejna grupa, teraz kobieca, jeśli chodzi o branżę polskiego disco. Myślę, że również doskonale je znacie, bo niejednokrotnie

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

Moi mieli to już naprawdę ostatnie chwile, także jeżeli gdzieś tam w kościach macie takie odczucie, że to jeszcze nie jest ten moment, że czujecie się tanecznie zaspokojeni, no to najwyższa pora, żeby na ten parkiet jeszcze wskoczyć i jeszcze się, że tak powiem, dotańczyć. Ja jeszcze będę grał, jeszcze kilka utworów dla was mam, także zostańcie ze mną do samego końca. Top Girls teraz w Disco Hitach Lady.

No i stało się, moi drodzy, niezmiennie. Zawsze musi przyjść ten moment. Dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów w Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się w każdy piątek właśnie tutaj na antenie Trendy Radia. Audycja nazywa się Disco Hity. Na koniec zostawiam was z utworem grupy Wpada w ucho, Cała płonę. Także śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Jeszcze raz, dzięki wielkie, Marcin Rompej. Dobranoc!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wracają upały. Dziś prawie 30 stopni, jutro będzie jeszcze więcej. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim na razie zostają w PiSie. Dunaj płytki jak nigdy dotąd. Wycieczkowice grzęzną na mieliźnie. Dorota Wartecka. Dzisiaj będzie ciepło w całym kraju, a jutro już upalnie, nawet 36 stopni na zachodzie. Jednak od piątku temperatura spadnie na północy, mówi synoptyk MGW Michał Wolbarski.
2: W piątek i w sobotę, jak tutaj jeszcze na południu, południowym wschodzie, będzie po tych 35-36 stopni, a możemy sobie zobaczyć, że tam krańce północne, rejon Pomorza czy Wybrzeża raptem koło 19-20, więc różnica jest kolosalna.
1: Wreszcie kraju będzie ciepło, ale i burzowo w piątek na zachodzie, w sobotę prawie w całym kraju. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z frakcji Mateusza Morawieckiego nie zostali wyrzuceni z partii, jak poinformował rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Sprawa 44 członków PiSu została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. A chodzi przede wszystkim o tych polityków, którzy według ultimatum Jarosława Kaczyńskiego pozostali w Stowarzyszeniu Morawieckiego Rozwój Plus.
3: Dzisiaj uruchamia się kolejny etap, ponieważ Komitet Polityczny, Szanowni Państwo, podjął decyzję i zatwierdził listę osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Na tej liście są 44 osoby. I nie są to tylko osoby ze stowarzyszenia pana Mateusza Morawieckiego. Są również inni nasi parlamentarzyści, którzy, tak jak powiedziałem, złożyli na złej formatce, na złym wzorze to oświadczenie.
1: Mówi Rafał Bochenek. Skomentował to Mateusz Morawiecki, mówiąc: to, co zostało ogłoszone po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiSu, odbieram jako próbę przeciągania tego kiepskiego serialu. Pentagon rozpoczął przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Celem tej operacji ma być zapewnienie, że europejscy członkowie NATO przejmą główną odpowiedzialność za swoją obronę. Jednak według amerykańskiej administracji liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie będzie zmniejszona, mówi ekspertka od polityki międzynarodowej dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Jeżeli Amerykanie od jakiegoś czasu właśnie sygnalizują u nas wręcz trend odwrotny, czyli likwidujemy w innych państwach europejskich, ale do was możemy przysłać więcej, no to po naszej stronie powinno być dużo większe tempo działania.
1: Jak zapowiadał wcześniej szef Pentagonu Pete Hegseth, przegląd amerykańskich sił potrwa do 6 miesięcy. Zakończono wyciąganie z popradu wagonów pociągu towarowego, który wykoleił się w połowie lipca w Wiechomli. Prace prowadzono od strony słowackiej, dzięki temu nie było konieczności wstrzymywania ruchu. Poprad w tym miejscu stanowi rzeka graniczną. Prokuratura rejonowa w Muszynie prowadzi dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy. Dunaj płytki jak nigdy dotąd. 186 pasażerów statku wycieczkowego w Bułgarii trzeba było ewakuować z pokładu. Statek osiadł na mieliźnie. Najpłytszy w historii jest także Dunaj w Budapeszcie. Cierpi żegluga, to ważna gałąź turystyki węgierskiej, bo rejsy po Dunaju w Budapeszcie są bardzo popularne. Prognozy wskazują, że będzie jeszcze płyciej. Lech Poznań i Górnik Zabrze mogą dziś awansować do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Kolejarz gra z duńskim Aarhus i wystarczy postawić kropkę na D i pierwszy mecz Lech wygrał 4-1. Dużo trudniejsze zadanie czeka Górnika. Zabrzanie mają silniejszego rywala, tureckie Fenerbahçe. W Stambule Górnik przegrał 0-1. Oba mecze w Polsce. Lech gra o 19, Górnik o 20.
5: Dzień dobry, witam serdecznie już po godzinie 6, a więc czas brać się za poranny program w Trend Radio. Łukasz Michal po tej stronie, do godziny 11 czas na Trendy Start, czyli muzyczny wakacyjny poranek okraszony informacjami również z naszego regionu. A skoro już mowa o regionie, to co tam w pogodzie na środę nam szykują? Dzisiaj prawie bezchmurne niebo nad Podkarpaciem i nad Małopolską. Na termometrach z kolei zobaczymy do 27 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W nocy temperatury spadną do 11 kresek, porywy wiatru do 25 km na godzinę i ciśnienie 1020 hektopaskali. Wiemy, na dzień dobry, niekorzystny, ale postaramy się go zdecydowanie zmienić.
6: Reklama. Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł. Reklama.
7: Trendy Start w Trendy Radio.

29 dzień lipca, 210 dzień roku, czyli 155 dni zostaje nam jeszcze tegoż bieżącego roku. 31 tydzień trwa, dzisiaj imieniny świętuje Eugeniusz, Faustyn, Felix, Lucyliusz, Maria i także Olaf. 4:52, o tej porze wstało słońce, zachód ma być o 20:32. Dzień potrwa 15 godzin i 40 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 7 minut, a także dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 58 minut. Koniec astronomicznego lata za 55 dni. Znak zodiaku urodzonych 29 lipca to lew.

0: Trendy start w Trend Radio Poranek na dzień dobry na 101.995.2 FM z najlepszymi hitami i też wspomnieniami, co działo się 29 lipca w kraju. W roku 1210 na zjeździe książąt dzielnicowych w Bożykowej został nadany kościołowi tak zwany przywilej bożykowski. 1571 rok, atak floty duńskiej na Puck. W 1920 wojna polsko-bolszewicka, utworzono wojskowe gubernatorstwo Warszawy. 29 lipca 1969 roku założono Wyższą Szkołę Nauczycielską w Siedlcach. W 1988 Andrzej Mierzejewski wygrał 45. Tour de Pologne.
1: Trend Radio 101.9 i 9.

0: Granice znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W ubiegłym tygodniu w Lublinie policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę BMW. 33-letni mężczyzna kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość. W obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, jechał 113 km, tym samym przekraczając dopuszczalną prędkość o 63 km. Za popełnione wykroczenie 33-letni mieszkaniec powiatu gorlickiego stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na okres 3 miesięcy. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 zł oraz 14 punktami karnymi. Trwa budowa szlaku przyrodniczo-krajobrazowego nad Wisłokiem w Besku. Wzdłuż nowej ścieżki powstaną utwardzone dojścia łączące trasę bezpośrednio z siecią dróg gminnych, nowe estetyczne ławki parkowe, funkcjonalne kosze na odpady oraz dedykowane stojaki dla rowerzystów, tablice edukacyjno-informacyjne opisujące rzekę oraz otaczający ją ekosystem, a także betonowe słupki porządkujące przestrzeń, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: Umowę na realizację tego zadania podpisaliśmy przy końcu czerwca. Wykonawca ma 3 miesiące na realizację tego zadania, a efektem tej inwestycji będzie bez mała 500-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż brzegu Wisłoka. My to nazywamy bulwary nad Wisłokiem z elementami małej architektury, które będą też zlokalizowane przy tej ścieżce i też projekt takie elementy obejmuje.
2: Nowy szlak wpisuje się w dłuższą strategię rozwoju turystycznego gminy i stanowi uzupełnienie dla istniejących już tras. W sierpniu w Tarnowie możesz zrobić coś dobrego i smacznego. Oddaj krew, a w nagrodę odbierzesz bon zniżkowy na posiłek w jednej z 20 tarnowskich restauracji. Akcja Krew ratuje życie powróciła po raz trzeci. To wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Tarnowa i Stowarzyszenia Jemy w Tarnowie, który zrzesza tarnowskich restauratorów. W ramach tegorocznej edycji przygotowano 300 bonów zniżkowych, które można otrzymać podczas oddawania krwi we wtorki, środy i piątki w dwóch tarnowskich szpitalach imienia Edwarda Szczeklika i imienia Świętego Łukasza. Bony mają wartość 20 zł i są przypisane do konkretnej restauracji wylosowanej przez uczestnika. Będą dostępne do wyczerpania zapasów. W Jaśle zapowiada się wyjątkowa niedziela z klasyką polskiego kina. Na dużym ekranie będzie można obejrzeć filmy, do których muzykę skomponował wybitny jaślanin Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Seansy kina plenerowego W podróży za jeden uśmiech odbędą się 2 sierpnia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle. Na liście filmów znalazły się pierwszy odcinek serialu Janosik, Nie lubię poniedziałku oraz Poszukiwana. Dodatkowo z myślą o wszystkich miłośnikach kina i muzyki filmowej odbędzie się spotkanie z gościem wydarzenia Tomaszem Kasprzykiem, przyjacielem Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Rozpocznie się o godzinie 16:45. Nie zabraknie też strefy zabaw dla dzieci, ścianki fotograficznej oraz strefy gastronomicznej. Na widzów czekać będą także leżaki. Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwią organizację pokazu filmów pod chmurką, wydarzenie zostanie przeniesione do obiektu krytego lodowiska MOSiR. Wstęp jest bezpłatny.
1: Reklama. Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
9: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.
14: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Jak to już bywa w każdym porannym programie, na początek dnia też wracamy do historii, a 29 dzień lipca też napisał w swoim kalendarium mnóstwo interesujących wydarzeń. W roku 1095 Koloman uczony został królem Węgier. 29 lipca 1707 roku wojna o sukcesję hiszpańską rozpoczęło się oblężenie Toulonu. W 1916 roku w kanadyjskiej prowincji Ontario w wyniku trwających od kilku tygodni pożarów lasów spłonęły miejscowości Black River Matteson i Iroquois Falls. W 1948 w Londynie rozpoczęły się 14 letnie Igrzyska Olimpijskie. 29 lipca 1989 w Wilnie rozpoczął się zjazd założycielski Litewskiej Partii Demokratycznej.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To już środa i u nas na antenie Trendy Radia trwa poranny program. Rozbudzamy was w ten kolejny dzień wakacji, coraz cieplejszy, coraz przyjemniejszy. No, po tych ostatnich dniach chłodu mam nadzieję, że również jej prognozy rzeczywiście się sprawdzą i po prostu deszczu będzie mniej, a słońca no, zdecydowanie więcej. Zwłaszcza, że jak patrzę sobie już na prognozy pogody, jutro powyżej 30 kresek. No ale dobrze, zanim przejdziemy do prognozy pogody, która pojawi się już za kilka dobrych minut po wiadomościach, to teraz jeszcze czas na muzyczne kalendarium. 29 lipca 1953 roku urodził się Jeddy Lee, wokalista, gitarzysta, basista i klawiszowiec w zespole Rush. W 1966 urodziła się Martina McBride, piosenkarka country. 1977 rok urodził się Brian Barton, DJ i producent muzyczny, współzałożyciel zespołu Broken Bells. W 1980 urodził się Logan Richardson, saksofonista altowy, kompozytor i producent muzyczny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rzecznik dyscyplinarny zajmie się posłami PiS-u, których z partii jednak nie wyrzucono. Jest wniosek o areszt dla podejrzanych o pobicie ukraińskiej pary. Rekord chętnych na kierunki medyczne w tym roku. Dorota Wartecka. Bez przełomu, ale i bez rozłamu w PiS-ie. Po rozmowach na Nowogrodzkiej oraz w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, zamiast zapowiadanej decyzji o wyrzuceniu z partii 44 polityków, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, jest decyzja o tym, że ich losem zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Komitet polityczny decyzję o dalszym losie posłów pozostawi w gestii rzecznika dyscypliny partyjnej.
3: Na tej liście są 44 osoby.
2: Mówi Rafał Bochenek, rzecznik partii.
3: Ta sytuacja nie dotyczy tylko osób, które są zadeklarowanymi członkami stowarzyszenia pana Morawieckiego. Są też parlamentarzyści, którzy złożyli oświadczenia, ale one nie odpowiadają tym wzorom, które były wymagane przez kierownictwo.
2: Sam Morawiecki decyzję swoich byłych kolegów przyjął z zaskoczeniem.
4: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu, gdzie będziemy się zajmowali sami sobą?
2: Do późnych godzin nocnych obradowali rozłamowcy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale szczegóły ich ustaleń mają zostać przedstawione dopiero dziś.
1: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Nie ma zgody na tego typu ataki, mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
5: Statystyki na ten moment nie wskazują jakiegoś lawinowego wzrostu. Jesteśmy wyczuleni na wszystkie sytuacje, które są ujawniane, w których widzimy niewłaściwe, złe, agresywne zachowania.
1: W ciągu ostatnich 6 miesięcy do policji wpłynęło 180 zawiadomień o przestępstwach z nienawiści wobec obywateli Ukrainy. Nie tylko Francja i Hiszpania, ale także Portugalia walczy z pożarami lasów i łąk. 3 duże pożary wybuchły na północy tego kraju, w dystrykcie Guarda, gdzie ogień przemieszcza się szybko z wiatrem. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Zamknięta jest jedna z autostrad łącząca atlantyckie wybrzeże Portugalii z zachodnią częścią Hiszpanii. W silnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło prefekturę Kumamoto na wyspie Kyushu w Japonii, zginęło 13 osób, przekazała szefowa japońskiego rządu. Wciąż trwają poszukiwania zaginionych, a wstrząsy doprowadziły do dużych zniszczeń, w tym pożarów, uszkodzeń dróg i zawalenia budynków. 260 tysięcy osób dostało zalecenie ewakuacji, 37 tysięcy domów nie ma prądu, a do szpitali trafiło około 100 rannych. W środku wakacji do drzwi pukają osoby podające się za kominiarzy. Takie sytuacje zdarzyły się na przykład w Gorzowie Wielkopolskim. Rzekomi kominiarze oferują sprzedaż kalendarzy oraz namawiają do przekazania pieniędzy. Uważajmy, ostrzegają prawdziwi kominiarze.
6: Wiedzą, że jest to bardzo szybki dochód, tylko nie biorą pod uwagę tego, że to jest bezprawie i nie wolno w ten sposób robić.
1: Mówi kominiarz z wieloletnim doświadczeniem Sebastian Gniota. Prawdziwy kominiarz posiada legitymację zawodową, która zawiera zdjęcie, numer identyfikacyjny, hologram oraz informacje potwierdzające przynależność do organizacji branżowej. Rekrutacyjne rekordy na medycynę. Jak podaje Gazeta Wyborcza, o miejsce na medycynie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym walczy ponad 16 osób, w Lublinie 14, w Białymstoku ponad 23. Miejsc na 39 uczelniach medycznych jest niemal tyle samo, co w zeszłym roku. Resort zdrowia, który ustala limity przyjęć, zwiększył liczbę na kierunku lekarskim o 2%, a na lekarsko-dentystycznym o prawie 4,5%.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zinedine Zidane został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Francji. 54-letni laureat Złotej Piłki zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zakończył swoją 14-letnią kadencję. Dla mnie to ogromna radość. Szczerze mówiąc, jestem naprawdę szczęśliwy z tego, co mnie spotyka, z tego, że mogę zostać trenerem reprezentacji Francji. Nie mam na to innych słów. To wszystko. Trochę się powstrzymuję, co jest naturalne, ale w środku przepełniają mnie ogromne emocje. Jestem gotowy podjąć to wyzwanie, to wszystko. W każdym razie tym, co dziś mnie motywuje, jest właśnie możliwość pracy z reprezentacją Francji. Zidane podpisał 4-letni kontrakt. Mistrz świata z 1998 roku w roli trenera pracował wcześniej tylko w Realu Madryt, z którego jednak odszedł już 5 lat temu. Nowego selekcjonera mają także Włosi. Został nim ponownie Roberto Mancini, co ogłosił prezes Krajowej Federacji Piłkarskiej Giovanni Malago. Mancini wraca na stanowisko trenera Squadra Azzurra po 3 latach, kiedy niespodziewanie przyjął ofertę poprowadzenia reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Hiszpański pomocnik Manchesteru City Rodri, uznany najlepszym piłkarzem Mistrzostw Świata, przeszedł operację kręgosłupa, poinformował angielski klub. Zawodnika, którym zainteresowany jest Real Madryt, czeka teraz rehabilitacja. Według klubu z Manchesteru zabieg miał drobny charakter i przebiegł zgodnie z planem. Niemiec Aleksander Zwieriew będzie liderem drużyny Europy, a Australijczyk Alex de Minaur ekipy reszty świata w tegorocznej edycji tenisowego turnieju Laver Cup. Impreza odbędzie się w Londynie w dniach 25-27 września. Skład reprezentacji Europy uzupełnił Kasper Ruud, który po raz szósty z rzędu wystąpi w tym turnieju. W drużynie Starego Kontynentu zagrają oprócz Zwieriewa Hiszpan Carlos Alcaraz, a także Włoch Flavio Coboli, Czech Jakub Mensik i Hiszpan Rafael Hodar. Natomiast w składzie reszty świata oprócz de Minaura są jeszcze Amerykanie Ben Shelton, Taylor Fritz, Lerner Tien i Tommy Paul, a także Aleksander Bublik z Kazachstanu. Pomysłodawcą imprezy, która odbywa się na zmianę w Europie albo w USA, jest Roger Federer.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Pora już na informacje pogodowe. Dzisiaj nad regionem bezchmurne niebo i tak ma być już przez kolejne godziny. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa i Rzeszowa dzisiaj w ciągu dnia do 27 stopni Celsjusza. W nocy spadek temperatur do 11 kresek. Ciśnienie 1020 hektopaskali i wiatr północno-zachodni w porywach 25 km na godzinę. Biometr niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
7: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
2: Reklama.
8: Trendy start w Trendy Radio.

Już po godzinie 7, a my wszystkim radiosłuchaczom mówimy puk puk. To środa z Trend Radiem i programem Trendy Start. Kolejny wakacyjny dzień przed nami. No, jak słyszeliście w prognozie pogody, słońca ma nie zabraknąć, a dobrej muzyki jest pod dostatkiem zawsze na 101.9.95.2 FM. Łukasz Michtal, witam serdecznie już w tej drugiej godzinie programu Trendy Start. A na początek, co tutaj mamy? Proszę, męskie granie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Co wspólnego masz użali dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żużla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
1: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9.

0: Już od rana nakręcamy was z pozytywną dawką energii tej muzycznej, ale właśnie składamy też życzenia na naszej antenie. A dzisiaj 29 dzień lipca, czyli imieniny, które świętuje Marta, Olaf, Maria, Eugeniusz, Teodor, Felix, no i Wilhelm. Wszystkiego dobrego. 155 dni pozostaje nam, jeśli chodzi o rok 2026, a dzisiaj 29 lipca świętujemy sobie Światowy Dzień Tygrysa. 4:52 był wschód słońca, zachód ma być o 20:32, no a dzień potrwa 15 godzin i 39 minut.
1: Trendy radio.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W związku z wystosowaną przez Królestwo Hiszpanii prośbą o pomoc w zakresie prepozycjonowania modułów ratowniczych na wypadek wielkopowierzchniowych pożarów lasów oraz zaakceptowaną ofertę pomocy ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji została utworzona Grupa Ratownicza Państwowej Straży Pożarnej Hiszpania 2026. Mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
3: Polscy strażacy zostaną skierowani do walki z wielkopowierzchniowymi pożarami lasów w rejonie Castilla-La Mancha, a główną bazą operacyjną zostało Toledo. Do składu pierwszej 35-osobowej zmiany wyznaczono 13 strażaków z województwa podkarpackiego. Do działań skierowano członków podkarpackiego modułu GFFF. Jest to wyspecjalizowana grupa strażaków przeznaczona do gaszenia pożarów lasów z ziemi, bez użycia pojazdów, działająca w trudnym terenie i wymagających warunkach. Posługują się głównie narzędziami ręcznymi. Z terenu Podkarpacia zadysponowano już specjalistyczny sprzęt ratowniczy z Rzeszowa, logistyczny z Jarosławia oraz medyczny z Niska. Wyposażenie 1 sierpnia dotrze do bazy operacji Polskiej Grupy Ratowniczej w Toledo.
2: W skład grupy wejdzie 105 strażaków PSP podzielonych na 3 zmiany po 35 funkcjonariuszy, które będą pełnić służbę na terytorium Hiszpanii w okresie od 1 do 31 sierpnia bieżącego roku. 27 lipca zakończył się nabór projektów do budżetu obywatelskiego Tarnowa na 2027 rok. W tej edycji mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę propozycji, aż 50 wniosków. Na realizację pomysłów przeznaczono prawie 6 milionów złotych. Zgłoszone projekty podzielono w tym roku po raz pierwszy na dwie kategorie. Małe o wartości od 20 do 150 tysięcy złotych, 20 projektów, i duże o wartości od 150 do 1 miliona złotych, to 30 projektów. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na jeden projekt mały i jeden projekt duży. Teraz rozpoczyna się etap oceny formalnej, który potrwa do 17 sierpnia. Następnie przewidziano czas na ewentualne odwołania, ich rozpatrzenie oraz ocenę merytoryczną projektów. Listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy 13 października.
0: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
2: Miasto Dębica przystąpi do realizacji projektu pod nazwą Śladami Rodziny Raczyńskich w Dębicy, którego celem jest stworzenie ścieżki historyczno-turystycznej poświęconej jednej z najbardziej zasłużonych rodzin w dziejach miasta. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 12 300 zł przy udziale pomocy finansowej z budżetu województwa podkarpackiego. Całkowita wartość projektu wynosi 24 600 zł. Projekt zakłada oznakowanie 10 miejsc związanych z działalnością i dziedzictwem rodziny Raczyńskich. W każdej z lokalizacji zamontowane zostaną trwałe tablice informacyjne zawierające opis historyczny, archiwalne fotografie oraz kody QR. Nowa ścieżka stanie się częścią funkcjonującego szlaku dziejów miasta Dębicy, wzbogacając jego ofertę o kolejną tematyczną trasę poznawczą. Projekt pozwoli uporządkować i udostępnić wiedzę o miejscach związanych z historią miasta, tworząc spójną opowieść o znaczeniu rodziny Raczyńskich dla rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego Dębicy. Już 31 lipca rozpocznie się niezwykła podróż przez polsko-słowackie pogranicze. Wystawa fotograficzna Beskid Nieznany zaprezentuje mieszkańcom i turystom wyjątkowe oblicze Beskidu Niskiego. Wystawa jest jednym z kluczowych elementów projektu Bramy Beskidu Niskiego Gorlice Bardejów. W wybranych miejscowościach powiatów gorlickiego i bardejowskiego zaprezentowane zostaną fotografie autorstwa artystów fotografików ukazujące zarówno spektakularne krajobrazy Beskidu Niskiego, jak i jego mniej znane zakątki. Na zdjęciach będzie można zobaczyć dziką przyrodę, zabytkową architekturę, ślady wielokulturowej historii oraz niepowtarzalny klimat tego wyjątkowego regionu. Wszystkie plansze wystawowe będą dostępne w dwóch językach, polskim i słowackim, dzięki czemu z ekspozycji będą mogli w pełni korzystać zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający region turyści z obu krajów.
1: Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za strażą pożarną. Zapraszamy!
9: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Tak, to właśnie lecimy razem z wami przez ten środowy poranek. Właśnie 29 dzień lipca, wakacje w toku, a u nas wizyta Michała Sienickiego i oczywiście wiadomości dla kierowców. Posłuchajmy.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Czas, aby wyjechać na drogi naszego regionu. Jedziemy najpierw przez ulicę Gorlic. Jak na tą chwilę musimy zwolnić na ulicy Kościuszki, jadąc w stronę skrzyżowania na Zawodziu. Mniej gazu na ulicy Parkowej i ulicy Mickiewicza. Troszkę wolniej na wjeździe od strony Biecza. W Jaśle zwalniamy na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Rynku, ulicy Szejnochy i ulicy Mickiewicza. Mniej gazu na wyjazdach do Ronda Solidarności, choć jak na razie dużych korków nie ma. Zwalniamy także na ulicy Piłsudskiego, 3 Maja i Metzgera. Jedziemy w kierunku Krosna. Rano na Krajowej 28 w miejscowości Szebnie zderzył się motorowerzysta z pojazdem ciężarowym. W wyniku wypadku motorowerzysta trafił do szpitala. Obecnie jeszcze mogą występować utrudnienia. Służby kierują ruchem. Więcej o sytuacji w Krośnie powie taksy Krosno.
3: Dzień dobry. Jedziemy dzisiaj ulicami Krosna. Uważamy na ulicy Tkackiej. Są tam roboty związane z uzupełnieniem nawierzchni. Ruch będzie kierowany ręcznie. Oczywiście na ulicy Grodzkiej też są spowolnienia. Jeżeli chodzi o utrudnienia, no to dłużej gdzie postoimy. Dzisiaj to ulica Lwowska, ulica Czajkowskiego, Jagiellońska do Czajkowskiego, ulica Burzaka na Zetce, Krakowska idzie na bieżąco, Jana Pawła do Krakowskiej nas spowolni nas Okrzei, Korczyńska Niepodległości i częściowo ulica Legionów. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia życzę.
2: Również dziękujemy, przejeżdżamy do Sanoka. Ruch odbywa się bez większych przeszkód, troszkę zwalniamy, dojeżdżając do Ronda Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu Bony z ulicą Przemyską.
1: Śpieszy powoli, z trendy radiem, zdążysz.

0: Reklama. Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
1: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
2: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
3: Skoda.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Środa, 29 dzień lipca. W kalendarzu świąt nietypowych mamy chociażby Światowy Dzień Tygrysa. Z pewnością niejednokrotnie mieliście okazję spotkać to zwierzę chociażby w ogrodach zoologicznych, ale no, tygrys to też godne podziwu drapieżne zwierzę, dumne, zwinne i szybkie. Jak piszą naukowcy, niestety ich populacja zmniejsza się w drastycznym tempie. A winny jest temu oczywiście człowiek, wkraczając z koparkami i innymi właśnie maszynami na ich naturalne siedliska. Albo tak po prostu, polując na nie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest śledztwo po wypadku z udziałem dziecka w łódzkim akwaparku. PiS jednak nie wykluczył z partii rozłamowców. Do Polski wracają upały. Dorota Werdecka. Łódzka prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na basenie w akwaparku. Do Centrum Zdrowia Matki Polki trafił 7-letni chłopiec, który nieprzytomny został wyłowiony z wody. Do szpitala trafił w skrajnie ciężkim stanie. Dziecko uczestniczyło w zajęciach nauki pływania podczas półkolonii organizowanych przez zewnętrzną firmę. Z zapisu monitoringu wynika, że chłopiec znajdował się pod wodą przez około 6 minut. Jako pierwszy pomocy udzielił mu postronny mężczyzna, który to zauważył. Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia potopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mimo wcześniejszych zapowiedzi frakcja Mateusza Morawieckiego nie została wyrzucona z PiS-u. Komitet Polityczny Partii zatwierdził listę 44 działaczy, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym lub zrobili to w niewłaściwej formie. Teraz wobec nich konsekwencje wyciągnie rzecznik dyscypliny partyjnej, mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
2: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
1: O przeciąganiu kiepskiego serialu mówi Mateusz Morawiecki.
3: Czy oczekujecie dalej takiego kiepskiego serialu? Czy w ślad za decyzją pana prezesa z piątku o usunięciu nas z partii oczekujecie otwarcia nowego rozdziału?
1: Na razie rzecznik PiS-u deklaruje, że reakcja rzecznika dyscyplinarnego powinna nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet Patriot, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Fox News, a powiedział to po wczorajszym spotkaniu z amerykańskim prezydentem w Waszyngtonie.
4: To ważne, ponieważ potrzebujemy ich więcej i potrzebujemy ich szybciej. Dzisiaj odbyliśmy bardzo udane spotkanie z prezydentem Trumpem, zgodził się na udzielenie nam licencji, a następnie spotkałem się z przedstawicielami firm produkcyjnych, bardzo silnych firm zbrojeniowych Stanów Zjednoczonych.
1: Biały Dom nie komentuje słów ukraińskiego przywódcy. Donald Trump napisał tylko w serwisie społecznościowym, że spotkanie z Zełenskim przebiegło bardzo dobrze i było dla niego wielkim zaszczytem. Kolejny kraj walczy z pożarem na położonej na Morzu Egejskim greckiej wyspie Paros. Strażacy walczą z potężnym ogniem. Płonie las, ale z powodu rozprzestrzeniających się płomieni ewakuowanych zostało kilka miejscowości. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i części kontynentalnej kraju. Hiszpania, która także walczy z pożarami, będzie od dziś mierzyć się z czwartą falą upałów tego lata. Temperatury mogą sięgać 40 stopni i zwiększą zagrożenie pożarami w Hiszpanii oraz utrudnią walkę z nimi. Strażacy walczą z ogniem w prowincji Avila, w Madrycie i w Walencji. Pożary szaleją także we Francji i Portugalii. Wysokie temperatury wracają też do Polski. Jutro na zachodzie nawet 36 stopni. Do tego będą burze, mówi Michał Folwarski z IMGW.
5: Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie cały czas będzie gorąco.
1: W weekend ochłodzi się na północy, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być ciepło.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Polski tenisista pokonał wyżej notowanego Amerykanina Tomiego Pola 7-5, 7-6. Dla Majchrzaka to kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu najlepszych tenisistów świata. I jak sam przyznaje, takie wygrane to coś, co wypracował sobie kolejnymi sukcesami na korcie, między innymi wygraną w czerwcowym turnieju w Hertogenbosch.
2: Zbudowałem dużo pewności siebie, już nawet nie tylko takiej, że mogę rywalizować z najlepszymi, bo to wiedziałem od jakiegoś czasu, natomiast mogę też z nimi wygrywać, więc wydaje mi się, że to jest też duża zmiana mentalna i właśnie w tym podejściu do każdego kolejnego meczu.
1: O ćwierćfinał Majchrzak zagra dziś wieczorem z rozstawionym z numerem trzecim Taylorem Fritzem. Awans do drugiej rundy i prawo gry o ćwierćfinał w turnieju kobiet w Waszyngtonie zapewniła sobie też Magdalena Fręch. Polka wygrała z notowaną prawie 20 miejsc wyżej Amerykanką Ann Lee, a teraz czeka na nią kolejna reprezentantka gospodarzy, trzecia w rankingu WTA Jessica Pegula. Ten mecz już jednak jutro. Polskie kluby wracają do rywalizacji w europejskich pucharach. Lech, który na wyjeździe pokonał Aarhus 4-1, rewanżowy mecz drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów rozegra w Poznaniu o godzinie 19. Z kolei Górnik, który w Stambule przegrał z Fenerbahce 0-1, rywala z Turcji podejmie o 20. Piłkarze Rayo Vallecano, którzy w tym roku dotarli do finału Ligi Konferencji, na kilka miesięcy będą musieli znaleźć inny stadion do rozgrywania meczów w roli gospodarzy. Ich dotychczasowy obiekt został wyłączony z użytku przez lokalne władze. Raport wykazał liczne naruszenia przepisów bezpieczeństwa sanitarnego i pożarowego. Jak opisano, na zbudowanym w 1976 roku stadionie zalega mnóstwo nieczystości i wadliwe są instalacje elektryczne. Przestrzega się w nim, że w takich warunkach występuje podwyższone ryzyko m.in. wystąpienia pożaru.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie oraz małopolskie termometry w ciągu dnia pokażą nam w okolicach 27 stopni Celsjusza. Takie temperatury powinny być dostępne na termometrach z Krosna, Jasła, Gorlic, Tarnowa, Rzeszowa czy Dębicy. Wilgotność powietrza przekracza 40%, wiatr północno-zachodni w porywach 25 km na godzinę. Środa upłynie nam raczej bez opadów. Ciśnienie 1020 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
4: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
5: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
1: Kolejny dzień tygodnia, środa, 29 dzień lipca. Dzień dobry, po godzinie 8. Łukasz Michnal oraz cała poranna zmiana. Jesteśmy z wami jeszcze, przypomnę, do godziny 11.
0: Twój region, twoje radio. Trendy.

0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Półmetek wakacji, środa, 29 dzień lipca. Dzisiaj data, która widnieje w kalendarzu. No a my na chwileczkę od muzycznych tematów stopujemy po to, aby poznać temat rozmowy dnia, którą przygotowaliśmy właśnie dla Was, drodzy radiosłuchacze, w ten środowy poranek.
0: Rozmowa dnia w

0: Sygnałów z Polski jest rzeczywiście, że następuje ograniczenie dostaw wody, czy ograniczenie, apele do mieszkańców, ograniczenie zużycia wody, a czasami nawet braki wody. No my widzimy rzeczywiście w ostatnich latach, i to tak bym powiedział, ostatnie 10 lat to takie dosyć duże przyspieszenie zmiany tych warunków i myślę, że też i w jakimś sensie dostępności wody. No oczywiście my analizujemy ten temat, podejmujemy odpowiednie działania, bo to dzisiaj woda oczywiście jest strategiczna w ogóle dla życia, bycia, nie tylko biznesu, ale w ogóle dla egzystencji. I tutaj, znaczy szereg działań, bo my rzeczywiście ostatnimi laty dużo...
1: Przed sądem. Krośnieńscy policjanci poszukują właściciela psów, które zostały podrzucone na teren prywatnej posesji przy ulicy Grodzkiej w Krośnie. Zwierzęta zostały pozostawione wraz z reklamówką, w której znajdowały się smycze, zabawki oraz karma. Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu właściciela psów oraz okoliczności zdarzenia. Mówi młodszy aspirant Sara Bania-Nowak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
2: W ubiegłą środę dyżurny krośnieńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o podrzuceniu dwóch szczeniaków na teren prywatnej posesji przy ulicy Grodzkiej w Krośnie. Zgłaszający przekazał, że spacerując po ogrodzie w rogu swojej posesji znalazł dwa małe psy koloru czarnego. Przy psach porzucona była również reklamówka, w której znajdowało się jedzenie dla zwierząt, smycze oraz zabawki. Psy zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej celem zapewnienia im opieki. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia oraz apelują do wszystkich osób będących świadkami bądź posiadającymi informacje mogące przyczynić się do ustalenia właścicielów psów o kontakt z krośnieńską komendą.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy. W Urzędzie Gminy Jedlicze podpisana została umowa na przebudowę odcinka drogi wewnętrznej w Żarnowcu, biegnącej w kierunku farmy fotowoltaicznej. Celem tego przedsięwzięcia jest kontynuacja wcześniej rozpoczętych prac i poprawa komunikacji w tej części miejscowości. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na długości ponad 600 metrów, w tym między innymi poprawę podbudowy, wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej i utwardzenie poboczy. Inwestycja zostanie sfinansowana z budżetu gminy Jedlicze, a jej koszt to ponad 320 tysięcy złotych. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godzinie 17 w Krośnie zostaną uruchomione syreny alarmowe. Miasto zatrzyma się na symboliczną minutę, by oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. W godzinę W, dokładnie o godzinie 17, uruchomione zostaną syreny systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Wyemitowany zostanie ciągły sygnał dźwiękowy, trwający jedną minutę. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krośnie zaprasza mieszkańców do wspólnej modlitwy i uczczenia pamięci powstańców warszawskich. W sobotę 1 sierpnia o godzinie 17 przy tablicy upamiętniającej Powstanie Warszawskie odbędzie się modlitwa w intencji uczestników powstania, którzy walczyli o wolność ojczyzny.
3: Reklama.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj.
8: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
3: Reklama.
9: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia.

0: Tak, to właśnie gra dla was Trend Radio. Najlepsza muzyka na dzień dobry, najlepsze hity na dobrą pobudkę, a dla kierowców też mamy troszeczkę informacji. Ma je konkretnie Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Ponownie wjedźmy na drogi naszego regionu. Jedziemy najpierw przez Sanok. To miasto powinniśmy przejechać bez większych utrudnień, z niewielkimi spowolnieniami na skrzyżowaniach Bony z ulicą Przemyską, przy dojeździe do ronda Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu Mickiewicza z Bony. W Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Podkarpackiej, Czajkowskiego, Jagiellońskiej, Grodzkiej, Tkackiej, gdzie trwa remont. Troszkę zwalniamy na ulicach Bursaki, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Wyjeżdżamy z Krosna na Krajowej 28 w Szebniach. Nie ma już utrudnień spowodowanych porannym wypadkiem. Ruch odbywa się normalnie. Wyjazdy zwalniamy jadąc przez centrum miasta oraz na ulicach Piłsudskiego, 3 Maja, Kołłątaja i Metzgera. W Gorlicach nieco wolniej na ulicach Parkowej, Kościuszki, Mickiewicza, ulice Sienkiewicza i Węgierska z ruchem płynnym.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

ten środowy poranek również kilka słów na temat zawodów młodzieżowych w Rybniku z udziałem także podkarpackich żużlowców, bowiem szóste miejsce w zawodach zajął Oskar Kręglicki z Celfast Wilków Krosno, który zdobył 9 punktów. Adrian Przybyło, żużlowiec Dakar Development Stali Rzeszów, przywiózł 5 punktów i zajął 11 miejsce. Na 14 pozycji zawodu zakończył inny rzeszowski żużlowiec, Patryk Surowiec, z kątem 3 punktów. A na 17 pozycji uplasował się Kacper Dudek z Wilków z dorobkiem 1 punktu. Zawody wygrał natomiast w żużlowiec Monfin Magnus Ostrów Paweł Sitek z kompletem 15 punktów. Naszym podkarpackim żużlowcom w młodszym wydaniu gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jeszcze przed końcem wakacji rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Andrzej Poczobut dostał mieszkanie w Białymstoku. Włosi zabezpieczają samochody przed gradobiciem. Dorota Wardycka. Rząd jeszcze przed końcem wakacji będzie chciał zaproponować zmiany, które mieliby odczuć kierowcy na stacjach benzynowych. Takie deklaracje składa rzecznik rządu Adam Żłobka. Podkreśla, że dotychczasowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, był bardzo drogi. Kosztował 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
2: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślam jeszcze raz, że dużo szkody w tej sprawie wywołał swoją decyzją dotyczącą blokowania tej ustawy o ponadnormatywnych zyskach paliw prezydent Nawrocki.
1: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów na razie monitoruje ceny paliw na rynkach światowych, a my mamy właśnie najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Iran zaatakował 3 tankowce w ciśnienie Ormuz oraz wystrzelił rakiety na bazę USA w Jordanii. To odpowiedź na uderzenie Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej w Iraku, podaje Teheran. 13 osób zginęło, około 100 zostało rannych w wyniku wczorajszego trzęsienia ziemi w Japonii. Trwają poszukiwania zaginionych, w których bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, strażaków i policjantów. Wstrząsy miały magnitudę 7,1 w skali Richtera. To jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w ostatnim czasie w tym rejonie świata, komentuje profesor Stanisław Lasocki z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
3: Różnica jednego punktu, czyli pomiędzy 7 a 8, to jest energia, czy też siła tego trzęsienia ziemi jest 33 razy mniejsza. Więc tutaj rzeczywiście różnica była ogromna.
1: Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy mieszkańców. Blisko 37 tysięcy gospodarstw na japońskiej wyspie Kyushu pozostaje bez prądu. Andrzej Poczobut, więziony przez lata przez białoruski reżim, polski dziennikarz, dostał właśnie mieszkanie w Białymstoku. Sam podkreśla, że tu będzie jego drugi dom. Pierwszym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ma zostać Grodno. W komunalnym mieszkaniu, jakie wynajmie dziennikarzowi Białystok, na co dzień będzie mieszkać jego córka studiująca w tym mieście. On sam już we wrześniu chce wrócić na Białoruś na zjazd Związku Polaków, którego jest działaczem.
4: Teraz odbyło się wyłanianie delegatów. W spokojnej atmosferze to się odbywa. Na razie żadnych przeciwdziałań temu nie ma. Też odbywają się wyjazdy dzieci, które uczą się przy Związku Polaków języka polskiego. Teraz odbywają się wyjazdy na ferie do Polski. Też przeszkód nie ma.
1: Andrzej Poczobut kilka miesięcy temu został zwolniony z białoruskiego obozu, w którym odsiadywał 8-letni wyrok. Europa zmaga się z upałami z jednej strony, z drugiej upałom towarzyszą burze i gradobicie, jak we Włoszech, w regionie Marche, czyli w Rywierze Palm nad Adriatykiem. Po ostatnim gradobiciu rekordowym uszkodzone zostało 33 tysiące aut. Dlatego przed prognozowanym kolejnym takim zjawiskiem pogodowym mieszkańcy zabezpieczają swoje samochody, kładąc na nich kołdry, ciężkie koce, kartony, deski i odwrócone stoliki.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Górnik Zabrze i Lech Poznań zagrają dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trudniejsze zadanie czeka zespół Zabrze, który w meczu z Fenerbahce będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi kapitan Górnika Erik Janża.
2: Jesteśmy pozytywnie nastrojeni przed tym meczem. Jesteśmy świadomi, że będzie ciężko, że to raczej Fener będzie bardziej trzymał tą piłkę, ale na pewno mamy swój plan, żeby najpierw dobrze znowu bronić, trochę więcej pokazać z przodu, bo wiemy, że jesteśmy jedną bramkę do tyłu, także musimy gonić. Także zobaczymy, jak się mecz ułoży, ale na pewno mamy plan, cel, żeby strzelić tą pierwszą bramkę i potem wszystko jest możliwe.
1: Mecz w Zabrzu rozpocznie się o godzinie 20. Godzina wcześniej na boisko stadionu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu wyjdą piłkarze Lecha. Oni z kolei przed rewanżem z duńskim Orchus mają 3-bramkową zaliczkę. Na wyjeździe wygrali 4-1. Ale nie zamierzają się bronić, mówi trener Niels Frederiksen. Jeśli spojrzycie na nasz zespół, no to wiecie, że jest tak, że my lepiej gramy z piłką, a nie bez piłki, więc to nie byłoby zbyt mądre, gdybyśmy cofnęli się i grali nisko. Oczywiście nie będziemy też cały czas presować i grać bardzo wysoko, ale postaramy się zagrać w naszym stylu, czyli utrzymywać się przy piłce i atakować. To jest sposób na wygranie tego meczu. Ale jeśli odprawi dziś Orchus w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, zagra Sabah Baku, zespół z Azerbejdżanu, który ma w składzie Tymoteusza Puchacza, pokonał w dwumeczu Kub Skłopio. Anglicy biorą się za bramkarzy symulantów. W rozgrywce m.in. Premier League zostanie przetestowany przepis zapobiegający taktycznemu przedłużaniu gry przez bramkarzy. Będzie polegać na tym, że drużyna straci zawodnika z pola na minutę, jeśli sędzia będzie musiał przerwać mecz w celu udzielenia pomocy bramkarzowi. Od niedawna obowiązuje przepis nakazujący zejście z boiska na minutę piłkarzowi, któremu musiała być udzielona pomoc.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na Podkarpaciu, a także w Małopolsce nie zabraknie pięknego słońca, prawie bezchmurne niebo nad całym regionem. Wiatr do 25 km na godzinę powieje z północnego zachodu, a jeśli chodzi o ciśnienie, na barometrach 1020 hektopaskali. Termika zapowiada się gorąca i sucha na dalszą część dnia. Biometr jest niekorzystny, a jutro, jak mówią synoptycy, w wielu częściach regionu temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
5: Trendy start w Trendy Radio.
1: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, otwieramy kolejną godzinę poranka Trendy Start. Tym razem po dziewiątej witamy wszystkich radiosłuchaczy, tych z Podkarpacia, tych z Małopolski, no i tych, którzy słuchają nas w wielu zakątkach świata, bo są i tacy, którzy dają nam sygnały właśnie w ten środowy czas, że są razem z nami poza granicami naszego pięknego kraju. Natomiast do naszej porannej ekipy na nieco dłuższą chwilę w tej godzinie dołączyła już Ewa Bukowiecka i niebawem koleżanka zabierze nas do naszego kącika prasowego, w którym sporo ciekawych wieści się pojawi. Tych oczywiście regionalnych. Bądźcie więc z nami.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Serdecznie witam w środę w przeglądzie prasy. Tradycyjnie będziemy przeglądać prasę codzienną, ale najpierw zaglądniemy do kalendarza świąt nietypowych. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Pojęcie przyjaźni istnieje tak długo jak relacje między ludźmi. Jest pojęciem uniwersalnym, aczkolwiek w różnych kulturach objawiać się może nieco inaczej. Co więcej, badania w USA pokazują, że w ostatnich latach nastąpił niepokojący spadek w ilości i jakości stosunków przyjacielskich. 25% Amerykanów nie ma bliskiej osoby, której można się zwierzyć. Tym bardziej warto pielęgnować to, co łączy nas z najbliższymi, nie tylko w Dzień Przyjaźni, ale przez cały rok i przez całe życie. A życzenia można oczywiście przekazać na naszej antenie. My dołączamy dedykację. Krzysztof Krawczyk, Goran Bregowicz, mój przyjacielu.

0: 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: To wakacyjny poranek. Zanim udamy się do małopolskiej Krynicy, tam dzisiaj kierujemy się, aby sprawdzić, jak można spędzić ten wakacyjny czas. To mamy też mniej przyjemne informacje, bo kąpielisko miejskie Podwolina w Nisku jest tymczasowo zamknięte dla kąpiących się. Sanepid stwierdził brak przydatności wody do kąpieli z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny poinformował o braku przydatności wody do kąpieli. Jak wynika z komunikatu, przeprowadzone badania wykazały, że woda nie spełnia wymagań określonych w przepisach dotyczących jakości wody w kąpieliskach. No a wy, szanowni radiosłuchacze, wybieracie bardziej kierunek woda czy góry? Trendy start @trendradio.pl. Czekam na wasze informacje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W poniedziałek przed godziną 18 dyżurny Brzozowskiej Komendy otrzymał zgłoszenie o zderzeniu autobusu z osobówką, do jakiego doszło na drodze powiatowej w miejscowości Izdebki. Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że 50-letni kierujący autobusem turystycznym marki Volvo na łuku drogi najprawdopodobniej podczas manewru cofania w drogę boczną wyjechał na przeciwległy pas i zablokował w całości jezdnię. W tym czasie kierujący jeepem nie wyhamował i doszło do zderzenia pojazdów. Kierujący jeepem 31-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego jechał sam, natomiast w autobusie znajdowało się 3 pasażerów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca autobusu był trzeźwy, natomiast 31-latek kierujący jeepem miał w organizmie ponad promil alkoholu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 31-latka. Kierowca autobusu odpowie teraz przed sądem za spowodowanie kolizji. Z kolei 31-latek poniesie konsekwencje prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Strażnicy graniczni z przejścia w Medyce wykryli cudzoziemkę, która posłużyła się nieprawdziwym rumuńskim dowodem osobistym. Ostatecznie przyznała, że nigdy nie była w tym kraju. Do zdarzenia doszło 27 lipca podczas odprawy podróżnych wyjeżdżających z Polski do Ukrainy przez przejście w Medyce. Mówi kapitan Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Do kolejnego zdarzenia tego typu doszło na przejściu granicznym w Medyce. Tutaj strażnicy graniczni zakwestionowali autentyczność rumuńskiego dowodu osobistego przedstawionego do odprawy przez 45-letnią kobietę. Szczegółowa weryfikacja z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu potwierdziła to fałszerstwo. W dokumencie wykryto wiele nieprawidłowości, w tym na przykład brak mikrodruków. Obywatelka Ukrainy ostatecznie przyznała się do wykorzystania fałszywego dokumentu, wyjaśniła, że pracowała na terenie Niemiec i w związku z przedłużającym się pobytem poradzono jej zdobycie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo kraju Unii Europejskiej, chociaż w Rumunii nigdy nie była. Fałszywy dokument załatwiła jej osoba pośrednicząca w zatrudnieniu, a należność odpracowała, opiekując się starszymi osobami.
1: Od początku 2026 roku podczas kontroli granicznej oraz działań wymierzonych w zorganizowaną przestępczość, trudniącą się produkcją i dystrybucją fałszywek, funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli 2,2 tysiąca nieprawdziwych dokumentów różnego typu.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Ruszają prace budowlane związane z modernizacją instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę tablic bezpiecznikowych, wymianę linii zasilających, demontaż starych opraw oświetleniowych i gniazdek, montaż nowego oświetlenia, a także wykonanie nowych obwodów oświetlenia podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego oraz gniazd 230 V, mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
4: To inwestycja, która znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowania budynku i dostosuje instalacje do współczesnych potrzeb szkoły. To jednak tylko część zaplanowanych prac. W najbliższych tygodniach przeprowadzimy również przebudowę bocznego wejścia do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marcina Kromera w Gorlicach oraz wykonamy elewację budynku gospodarczego przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Kolejną w Zespole Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Płockiego w Gorlicach planujemy wymianę pokrycia dachowego oraz budowę windy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. Dzięki temu obiekt stanie się bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Dzięki realizacji zadania poprawi się funkcjonalność budynku oraz bezpieczeństwo jego użytkowników. Koszt zadania wynosi 339 tysięcy złotych.
5: Reklama.
6: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama. Trendy Radio 101 i 9 FM.

Coraz więcej pięknego słońca, które świeci nad regionem. Tempo nie zwalnia, my wędrujemy do Krynicy Zdrój. Bo przecież do wyboru macie wjazd koleją gondolową na Jaworzynę Krynicką, a stamtąd rozpościera się absolutnie niesamowita panorama Beskidów. Dla fanów dwóch kółek czekają świetne trasy rowerowe. Drugi hit, wieża widokowa w koronie drzew na Słotwinach. Ścieżka prowadzi łagodnie wśród korony drzewa na samej górze, widok, który zapiera dech w piersiach. Dzieciaki i dorośli też ucieszą się z gigantycznej zjeżdżalni na sam dół. A do Krynicy dzisiaj pozwolę sobie jeszcze powrócić, bo przecież w wakacje podpowiadamy wam, że wcale nie trzeba przejeżdżać setek tysięcy kilometrów po to, aby też poczuć fantastyczny klimat lata i wakacji, do którego wraca też i nasz program, chociażby grając ten oto hit. Pamiętacie rok 96? Mr. President, Coco Jumbo. No tak, aż strach pomyśleć, ile ten utwór ma lat.

0: Reklama. Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł. Reklama.
1: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

Wracamy sobie na antenę, a ze mną, no właśnie, słodki zapach karmelu i owocowych aromatów. Czy wiedzieliście, że Krynica ma swoje własne, absolutnie wyjątkowe i najsłodsze miejsce na mapie? Mowa o Muzeum Lizaka, bo to niezwykłe muzeum, gdzie tylko, no, nie patrzy się na gabloty przez szybę. Tutaj możecie być zaangażowani i wykonać swoje własne słodkości. Poznacie sekrety cukierników, a co najlepsze, na koniec warsztatów można zrobić własnego, autorskiego lizaka. Idealna opcja dla całych rodzin i każdego, kto ma w sobie choć odrobinę łasucha. Jeśli szukacie pomysłu na wyprawę, w dodatku słodką wyprawę, to Muzeum Lizaka może w Krynicy wzbudzić wasze zainteresowanie. A co więcej, na hasło poranek z trendy macie wejście zupełnie za free. I my polecamy takie słodkie miejsca, które są w naszym zasięgu. Jeśli macie swoje propozycje, wysyłajcie również na trendystart@trendradio.pl. Półmetek wakacji, a my postaramy się wam jeszcze podpowiadać na naszej antenie, gdzie miło spędzić czas ze swoimi pociechami i nie tylko. Zbliża się 11, więc ja zostawiam was ze słodkim przebojem Maroon 5 Sugar, no a później sprawdzimy informacje, które popłyną tym razem odnośnie co dzieje się w kraju i na świecie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w parlamencie. Będzie pełnomocniczka do spraw promocji marki Polska. Upały wracają, a będą im towarzyszyć burze. Dorota Wardecka. Mateusz Morawiecki zakłada nowy klub w polskim parlamencie. 40 posłów i senator będą tworzyć Rozwój Plus. Były premier zapowiada, że nie chce angażować się w partyjne rozgrywki i chce skupić się na krytyce obecnego rządu.
2: A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. My chcemy zwrócić uwagę Polaków i będziemy to robić jako klub parlamentarny. Jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd.
1: Nie jest jasne, czy dotychczasowi posłowie PiSu, którzy przeszli pod skrzydło Mateusza Morawieckiego, zostali już formalnie wykluczeni z PiSu. W Prawie i Sprawiedliwości sprawą zajmuje się rzecznik dyscyplinarny. A teraz premier, który powołał nowe stanowisko. Pełnomocniczką do spraw promocji marki Polska została Barbara Mróz-Gorgoń, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank. Jak wyjaśnia szef rządu, jej celem będzie spójna promocja marki naszego kraju, dzięki czemu Polska ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla turystów. FIFA chce sprzedać udziały prywatnym inwestorom. To bezprecedensowa decyzja Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, której już sprzeciwia się Europejska Federacja. O czym więcej Przemysław Pozowski.
3: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć.
1: Wysokie temperatury wracają do Polski. Jutro na zachodzie nawet 36 stopni. W piątek w zachodnich regionach pojawią się też burze, które w sobotę dotrą na teren większości kraju. Mówi Michał Folwarski z IMGW.
4: Punktowo to mogą być właśnie z takimi silnymi opadami deszczu, gradem i porywistym wiatrem. Najdłużej tak naprawdę to ten upał utrzyma się na południu kraju. Tutaj praktycznie cały czas będzie gorąco.
1: W weekend ochłodzi się na północy, ale od poniedziałku znowu wszędzie ma być gorąco albo upalnie. Warunki na szlakach w Beskidach są teraz bardzo dobre, choć wybierając się na wędrówkę, turyści muszą pamiętać o możliwych upałach, przed którymi ostrzegają już teraz GoProwcy. Idąc w góry, warto pamiętać też o tym, by zaopatrzyć się w odpowiednią ilość płynów i mieć nakrycie głowy.
5: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj termometry wskażą do 27 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W nocy te temperatury mają spaść do 11 stopni Celsjusza. Padać nie powinno nigdzie, jeśli chodzi o wskazania barometrów. 1020 hektopaskali wynosi ciśnienie. Wilgotność powietrza przekracza 40%, a biometr jest niekorzystny. Dlatego też warto poprawić sobie nastrój chociażby przebojami, które zagramy już w dalszej części naszej ramówki. A dzisiaj program 90-60 już po godzinie 11. Tam czeka na Was Ania i Marcin, a ja, Łukasz Michnal, życzę miłego dnia i do usłyszenia jutro tuż po 6. Kłaniam się, cześć.
0: Reklama.
6: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
7: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama 90.

0: 90.
1: Dla was.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Hello.
2: Słuchajcie, mamy dla was trochę takie bardziej słoneczne, wakacyjne,
3: no
2: klubowe hity, klubowe
3: fajnie
2: rytmy. No nie?
3: Przyjemniackie.
2: Mimo iż palma trochę na polu, to i tak mam nadzieję, że wam się trochę da jeszcze przyjąć takich energetyzujących, mocnych, upalnych.
3: No pewnie. Fajnie to powiedziałeś.

0: 1 i 9.
1: Terry Hall, Joan Oates, Out of Touch.
0: To przenosimy się teraz do Stanów Zjednoczonych, bo lubimy tam się przenosić, a za sprawą, słuchajcie, no właśnie, takiej wyjątkowej osobowości.
1: No pewnie, chociaż w zasadzie duetu.
0: Tak.
1: Nie?
0: No to kto?
1: No pewnie, Daryl Hall i Joan Oates.
0: A wiecie, co to za numer, który zagramy?
1: No właśnie. Najbardziej każdy popularny, na pewno go kojarzycie, choć największe triumfy się, no, świętowali w 80.
0: Tak, i to jest zapamiętane, a że teraz wracają te lata 80.
1: Wracają nawet ubiorem.
0: I się cieszą wielkim powodzeniem, jeśli chodzi o muzykę, która pojawia się na przykład na TikToku, nie?
1: No cały czas.
0: Wracają takie
1: hity. Co jest szokujące.

0: Halko, halko. A ja tak tylko przypomnę, że na naszej antenie trwa konkurs i do zgarnięcia mamy saturator sponsorowany przez Krośnieński Holding Komunalny. Także jeżeli ktoś nad rankiem, dokładnie po godzinie 8 słyszał rozmowę dnia z prezesem holdingu Januszem Ficem, to mógł się domyślić, że coś fajnego dla Was szykujemy. Także moi drodzy, konkurs jest bardzo przyjemny. Wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe, które brzmi: czym jest saturator? Swoje poprawne odpowiedzi możecie podsyłać pod numer telefonu 7148trendy.konkurs i poprawna odpowiedź, raz jeszcze przypomnę, czym jest saturator. Także dziubasy po godzinie, jakoś koło 13 po graniu na żądanie rozwiązanie. Także zapraszam do udziału. I naprawdę miecie taki super sent, szczególnie latem u siebie w domu. Także korzystajcie.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Reklama.
2: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Reklama.
2: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
7: Modern Talking pojawia się na antenie
0: Just
7: Trend Radia.
0: Aj, tu już, też moi drodzy, wkraczamy w lata 80. Na
7: tak.
0: Pewno kojarzycie You're My Heart, You're My Soul, Sherry Lady
7: i Atlantic Calling.
0: Oj, pewnie, Joe Scarlett.
7: Brzmi nam brakuje, prawda?
0: Brakuje cały czas, także
7: nadganimy. Znasz ten numer?
0: Znam.
7: Znasz? A ja właśnie mnie znam i dlatego chciałbym go poznać dogłębnie.
0: To Marcin ma okazję.
7: Just
0: We Two.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Jest taki zespół, który świętował wiele okazji takich, no wiecie, inaugucyjnych.
2: No, jubileuszowych 10, też.
1: 20-lecie, różne inne z okazji, nie wiem, złotej płyty, platej płyty, no wszystkich,
2: no, chyba wszystkich
1: ważnych,
2: płyt,
1: tak, wszystkie ważniejsze nagrody przez ten zespół zgarnięte. Oczywiście mowa o Abbie, legendarnej Abbie, która pojawi się teraz w utworze Gimme, Gimme, Gimme.
2: Oj, tak jest.
1: A, no tak, dawaj, dawaj, mandacik.
2: No to co, ty mandatu ja nie przyjmę.
1: Wiem, i co by było?
2: A, daj spokój,
1: do sądu.
2: Do sądu. No już nie byłoby tak łatwo.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Amerykańska muzyka, tak, teraz pojawi się na naszej antenie za sprawą Flashdance. Oj, pamiętasz ten dźwięk do tego filmu?
2: Pamiętam.
1: Tak,
2: Michael Cimbello i to jest, Marcin, obecnie hit popularny na TikToku.
1: Oczywiście też był nominowany do Oscara i nagrody Grammy. Który to rok był, to już może nie powiemy, bo zapomnieliśmy trochę.
2: Trochę,
1: ale
2: tak.
1: Wiecie, o co chodzi. Nadana, odebrana, to się liczy.
2: No nie?

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W związku z wystosowaną przez Królestwo Hiszpanii prośbą o pomoc w zakresie repozycjonowania modułów ratowniczych na wypadek wielkopowierzchniowych pożarów lasów oraz zaakceptowaną ofertę pomocy ze strony Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji została utworzona Grupa Ratownicza Państwowej Straży Pożarnej Hiszpania 2026. Mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Polscy strażacy zostaną skierowani do walki z wielkopowierzchniowymi pożarami lasów w rejonie Castilla-La Mancha, a główną bazą operacyjną zostało Toledo. Do składu pierwszej 35-osobowej zmiany wyznaczono 13 strażaków z województwa podkarpackiego. Do działań skierowano członków podkarpackiego modułu GFFF. Jest to wyspecjalizowana grupa strażaków przeznaczona do gaszenia pożarów lasów z ziemi, bez użycia pojazdów, działająca w trudnym terenie i wymagających warunkach. Posługują się głównie narzędziami ręcznymi. Z terenu Podkarpacia zadysponowano już specjalistyczny sprzęt ratowniczy z Rzeszowa, logistyczny z Jarosławia oraz medyczny z Niska. Wyposażenie 1 sierpnia do operacji Polskiej Grupy Ratowniczej w Toledo.
1: W skład grupy wejdzie 105 strażaków PSP podzielonych na 3 zmiany po 35 funkcjonariuszy, które będą pełnić służbę na terytorium Hiszpanii w okresie od 1 do 31 sierpnia bieżącego roku.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Trwa budowa szlaku przyrodniczo-krajobrazowego nad Wisłą w Besku. Wzdłuż nowej ścieżki powstaną utwardzone dojścia łączące trasę bezpośrednio z siecią dróg gmin, nowe estetyczne ławki parkowe, funkcjonalne kosze na odpady oraz dedykowane stojaki dla rowerzystów, tablice edukacyjno-informacyjne opisujące rzekę oraz otaczającą ekosystem, a także betonowe słupki porządkujące przestrzeń, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
4: Umowę na realizację tego zadania podpisaliśmy przy końcu czerwca. Wykonawca ma 3 miesiące na realizację tego zadania, a efektem tej inwestycji będzie bez mała 500-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż brzegu Wisłoka. My to nazywamy bulwary nad Wisłą, z elementami małej architektury, które będą też zlokalizowane przy tej ścieżce i też projekt takie elementy obejmuje.
1: Nowy szlak wpisuje się w dłuższą strategię rozwoju turystycznego gminy i stanowi uzupełnienie dla istniejących już tras. W sierpniu w Tarnowie możesz zrobić coś dobrego i smacznego. Oddaj krew, a nagrodę odbierzesz bon zniżkowy na posiłek w jednej z 20 tarnowskich restauracji. Akcja Krew ratuje życie powróci po raz trzeci. To wspólna inicjatywa Urzędu Miasta Tarnowa i Stowarzyszenia Jemy w Tarnowie, który zrzesza tarnowskich restaurów. W ramach tegorocznej edycji przygotowano 300 bonów zniżkowych, które można otrzymać podczas oddawania krwi we wtorki, środy i piątki w 2 tarnowskich szpitalach imienia Edwarda Szczeklika i imienia świętego Łukasza. Bony mają wartość 20 zł i są przypisą konkretnej restauracji wylosowanej przez uczestnika. Będą dostępne do wyczerpania czasów. Już 31 lipca rozpocznie się niezwykła podróż przez polsko-słowackie pogranicze. Wystawa fotograficzna Beskid Nieznany zaprezentuje mieszkańcom i turystom wyjątkowe obliczki Dunińskiego. Wystawa jest jednym z kluczowych elementów projektu Bramy Beskidu Niskiego Gorlice Bardejów. W wybranych

0: W miejscowościach Katów Gorlickiego i Bardejowskiego zaprezentowane zostaną grafie autorstwa artystów fotografików ukazujące zarówno spektakularne krajobrazy Beskidu Niskiego, jak i jego mniej znane zakątki. Na zdjęciach będzie można zobaczyć dziką przyrodę, zabytkową architekturę, ślady wielokulturowej historii oraz niepowtarzalny klimat tego wyjątkowego regionu. Wszystkie plansze wystawowe będą dostępne w dwóch językach, polskim i słowackim, dzięki czemu z ekspozycji będą mogli w pełni korzystać zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający region turyści z obu krajów.
1: Reklama. Co wspólnego ma żużel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żużla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel.

0: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Reklama.
4: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
5: Największe hity tylko dla Was.
6: Laura Branigan i Self Control.
7: Tak, amerykańska piosenkarka, która zasłynęła tym wyjątkowym przebojem, ale też, słuchajcie, wieloma innymi. W Stanach Zjednoczonych jest najbardziej znana z takiego platynowego hitu.
6: Gloria.
7: Tak, a w Europie, no, pierwsze miejsce zdecydowanie jest Self Control.
6: Tak, ale widzisz, Marcin.
7: Ale ja nie wiem, czy Stany nie czuły, czy my nie czuliśmy tego.
6: No nie, no właśnie, właśnie tak, jest
7: są
6: bardzo
7: takie
6: ciekawe.
7: Dwie bajki, nie wiem dlaczego, bo ten utwór odzwierciedla takie trochę inne granie. No i trzeba to powiedzieć, że po prostu jednak taki poziom następował. No występował i następuje.
6: No
7: może
6: trochę
7: tak
6: inaczej muzycznie, inaczej.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: My Lover, no to teraz ja wracam do moich ulubionych przebojów. No jeśli pewnie chcielibyście się zapytać, co Marcin lubi na Labusz.
2: No pewnie.
1: To sprawą oczywiście wokalistki przewiątkowej. Tak samo jak DJ Bobo, czy na przykład Aleksję, no to gustuje w 90
2: godzinę. Doktora Albana też.
1: Dlatego
2: Marcin.
1: Jeśli słyszycie takie hity w 90 godzinę, to jest właśnie kawałki ode mnie, co to dużo
2: no
1: mówić.
2: Tak, jeżeli słyszycie to, to wiecie, tak. Tworzył Marcin.

0: Na naszej antenie nadal trwa konkurs do zgarnięcia saturator, który jest sponsorowany przez Krośnieński Holding Komunalny. Zasady gry są bardzo proste. Wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe, które brzmi: czym jest saturator? Raz jeszcze przypomnę pytanie konkursowe. Czym jest saturator? I swoje poprawne odpowiedzi możecie podsyłać pod numer telefonu 7148trendy.konkurs. No, naprawdę warto brać udział, także zapraszam koło godziny 13. Rozwiązanie. No, warto.
1: Reklama. Są ludzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM już teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowy i Brie Comarche Dębica w Galerii.
1: Reklama.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
4: Solid bass.
0: This is the summer.
4: No i to nie odbiegamy od niczego, nie?
0: No nie.
4: Aniu, biorąc pod uwagę, że masz wakacje, bo jeśli robisz to, co lubisz, to jesteś na wakacjach po prostu.
0: No tak.
4: Dlatego już wiem, dlaczego chodzisz cały czas w ciemnych okularach.
0: No.
4: Czujesz się po prostu wakacyjnie.
0: No, była taka nutka.
4: Tak.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Aqua pojawia się na antenie.
2: Back to the 80s.
1: No to jest, słuchajcie, duński zespół, który zasłynął takim wyjątkowym przebojem o lalkach.
2: No w sumie tak.
1: No tak, no i co?
2: No fajnie.
1: Barbie Girl.
2: Ja marzyłam, Marcin, żeby mieć taki dom, jak byłam mała. Wszystko
1: tak?
2: Różowe właśnie.
1: Życzyłbym takiego domu, nie chciał. Takie plastikowe, takie sterylne.
2: No.
1: Jedzenie plastikowe. Widzę, jak to podają. Co by to wyglądało? I ty plastikowa. To już nie, tak?
2: No
1: plastiku
2: nie.
1: Mieszkać, tak? Ale plastikiem być już nie.
2: Nie.
1: No, to taka różnica
2: inaczej
1: jest.

0: Dzięki. To są oczywiście wyjątkowe hity w ramach dzisiejszego wyjątkowego spotkania trzeciego stopnia z graniem na żądanie za chwilę, a z 90 na godzinę właśnie teraz.
1: Tak jest. To co? Zostańcie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będzie tańsze paliwo pod koniec wakacji, ale szczegółów rząd nie ujawnia. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop na prace remontowe. Na koniec dobre informacje dla kibiców tenisa, które napłynęły z Waszyngtonu. Michał Pierzchoła. Po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Na giełdach paliwowych ropa naftowa mocno drożeje w reakcji na wybuch nowych walk na Bliskim Wschodzie. Zapewne niedługo przełoży się to na ceny na stacjach w Polsce. W najlepszym wypadku obniżki zostaną zahamowane albo znów będzie drożej. Premier Donald Tusk przekonuje, że będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
2: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw. Każdy dzień jest niespodzianką, jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie i sytuację między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, więc przygotowujemy się do tego.
1: Szef rządu powtórzył, że to wymaga pieniędzy, a ich wygospodarowanie utrudnił prezydent, gdy nie podpisał ustawy nakładającej na koncerny paliwowe przekazania do budżetu nadmiarowych zysków, jakie spółki osiągnęły po tym, jak przed kilkoma miesiącami ceny paliw mocno poszły w górę w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W wakacje nie, aby nie powodować niepotrzebnych utrudnień w ruchu, ale najprawdopodobniej we wrześniu rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Przybędzie trzeci pas, ma też pojawić się odcinkowy pomiar prędkości. A2 na mazowiecko-łódzkim odcinku stała się jedną z najbardziej ruchliwych tras w Polsce. Liczba pojazdów poruszających się każdego dnia tą drogą waha się od blisko 60 tysięcy w okolicach Łodzi do niemal 100 tysięcy w Warszawie. 6 na 10 Polaków wykorzystuje urlop albo przynajmniej jego część na prace remontowe. Takie wyliczenie przynosi raport UCE Research. Na ogół są to prostsze naprawy i odświeżenie mieszkania, ale kilkanaście procent ankietowanych zabiera się też za poważniejsze remonty. W ocenie ekspertów wpływ na te decyzje mają rosnące w ostatnich latach koszty usług remontowo-budowlanych. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Magdalena Fręch wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze i obydwoje pokonali wyżej notowanych rywali. W Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji w zawodach w Toronto i Montrealu, o czym więcej powie teraz Przemysław Pozowski.
3: Kamil Majchrzak pokonał do niedawna 8 na świecie Tomiego Pola 7-5-7-6 i było to dla niego kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu ATP. Dziś wieczorem poprzeczka pójdzie jednak jeszcze w górę, bo Polak o awans do ćwierćfinału zagra z rozstawionym z numerem 3 Taylorem Fritzem.
4: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
3: Wyzwanie czeka też Magdalenę Fręch, bo ona po pokonaniu notowanej o prawie 20 miejsc wyżej Ann Lee jutro zagra z 3 w rankingu WTA Jessica Pegulą. Z turniejem pożegnała się już natomiast Magda Linet, która teraz czeka na turniej w Toronto.
5: Nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom.
3: A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji odpowiednio w zawodach w Toronto i w Montrealu.
1: Kanadyjskie turnieje zaczynają się w niedzielę.
6: Reklama. Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
12: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
15: Mamy quady dla każdego.
14: Zapraszamy.
16: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
17: Lidl. To się opłaca.
16: Reklama.
18: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 26 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. W nocy nieco chłodniej, bo 14 od jutra powrót upałów, tak tylko przypomnę. 32 odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach i w Dębicy. Piątek upalny, za dnia 36, nawet 37 stopni. Noc też nie taka chłodna, bo 19.
19: Granie na żądanie.
20: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
18: Hello, hello. Witam Was mega, mega serdecznie w kolejnej odsłonie programu Granie na żądanie. Dziubasy, przychodzę do Was, jak już wcześniej słyszeliście, z super konkursem. Do zgarnięcia saturator sponsorowany przez Krośnieński Holding Komunalny. Także jeżeli ktoś zdążył usłyszeć rozmowę dnia, która też znajduje się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl z prezesem holdingu Januszem Ficem, no ten mógł powoli się domyśleć, że coś dla Was szykujemy. Także zapraszam do udziału. Konkurs jest bardzo prosty, rozwiązanie koło godziny 13. Wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe, które brzmi: czym jest saturator? Raz jeszcze przypomnę pytanie konkursowe: czym jest saturator? I swoje poprawne odpowiedzi możecie podsyłać pod numer telefonu 7148trendy.konkurs. No i właśnie ta poprawna odpowiedź: czym jest saturator? Zapraszam do zabawy, bo naprawdę warto.

Pozdrowienia dla Eli z Rymanowa z okazji 35. urodzin od kolegów i koleżanek z pracy. Prosimy o zagranie piosenki La Bamba. Elunia, dużo, dużo zdrowia dla Ciebie, uśmiechu, radości od całej ekipy Trendy Radia. No i mam nadzieję, że świętowanie pójdzie no jak najbardziej w takim pozytywnym kierunku. Jeszcze przy tak cudownej pogodzie, no nic, tylko świętować. Pozdro leci też dla koleżanek i kolegów z pracy.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.
2: Baciary, 7 czerwonych róż dla kochanej babci Barbary z okazji 80. urodzin od wszystkich wnuków. Ale słodziaśnie, pani Basiu, no... Nie pozostaje nic innego, jak życzyć pani 200 lat, no i wszystkiego, co najpiękniejsze. No i wydaje mi się, że przy tak cudownych wnukach, no to jest pani zachwycona. No, jeszcze kwiatuszki dla babci proszę przekazać face to face.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Pozdrowienia dla Gienka, żeby się już powoli pakował z tego wyjazdu. Dedykujemy skaner wakacyjny Romans. Serdecznie pozdrawiają koledzy z pracy wraz z szefem. Oj, chyba koledzy i szef najbardziej tęskni, co? Gienku, no właśnie, trzeba się powoli pakować. Czyli od poniedziałku pewnie start, nie? Ale do Polski przychodzą upały, także moi drodzy, no... Może być różnie, ale na pewno Gienek przyniesie ze sobą jeszcze lepszą pogodę niż była, nie? Dokładnie. Gramy specjalnie dla Was.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Halko, halko, na naszej antenie trwa konkurs. Moi drodzy, no i jeszcze trochę czasu jest, bo rozwiązanie o godzinie 13. Wystarczy, że poprawnie odpowiecie na pytanie konkursowe, które brzmi, czym jest saturator, i do zgarnięcia, no właśnie, saturator sponsorowany przez Krośnieński Holding Komunalny. Także dziubasy, no naprawdę warto, raz jeszcze przypomnę, pytanie konkursowe, czym jest saturator, podsyłajcie swoje poprawne odpowiedzi i to też raz jeszcze powtórzę pod numer telefonu 7148trendy.konkurs i poprawna odpowiedź. No fajnie by było mieć takie cacko, tak to nazwijmy u siebie w domu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W nocy z wtorku na środę w Tarnowie doszło do pożaru w bloku mieszkalnym przy ulicy Sowińskiego. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, które przewieziono do szpitala. Wobec jednej z nich strażacy i ratownicy medyczni musieli podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową bezpośrednio na miejscu zdarzenia, mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: Zgłoszenie otrzymaliśmy 28 minut po północy. Dotyczyło pożaru mieszkania na 5 piętrze przy ulicy Sowińskiego w Tarnowie. Zachodziło podejrzenie, że w mieszkaniu objętym pożarem mogą znajdować się dwie osoby. Na miejscu zostaną rozwinięty pożar mieszkania, silne zadymienie na klatce schodowej na wyższych kondygnacjach. Wymagana była praca w aparatach ochrony dróg oddechowych. Po uzyskaniu dostępu do mieszkania potwierdzono obecność dwóch osób, które zostały ewakuowane przez strażaków i przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Równolegle prowadzono ewakuację przy wsparciu funkcjonariuszy policji z pozostałych mieszkań, które nie zostały objęte pożarem. Na miejsce została zadysponowana również grupa operacyjna Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
1: Z uwagi na rozprzestrzeniający się dym i potencjalne zagrożenie podjęto decyzję o ewakuacji całego budynku. Swoje mieszkania musiało opuścić łącznie 27 lokatorów.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Renta socjalna jest wsparciem dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jej przyznanie nie zależy od stażu pracy ani od pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby jednak móc ją otrzymać, należy spełnić określone warunki, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz, orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdziły całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Aby dostać rentę, naruszenie sprawności musiało powstać przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia lub w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
1: Renta socjalna jest finansowana z budżetu państwa, ale nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jej najniższa wysokość wynosi 1978,49 zł brutto. Renta podlega waloryzacji, która przeprowadzana jest od 1 marca każdego roku. Jest ona przyznawana na wniosek po spełnieniu określonych warunków. W przyszłą sobotę, 8 sierpnia, rozegrana zostanie 11. już edycja koszycko-kolbiańskiego biegu Dar Życia. Organizowany jest on przez Radę Osiedla nr 15 Koszyce w Tarnowie dla upamiętnienia męczeńskiej śmierci w KL Auschwitz świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Bieg rozgrywany będzie na trzech dystansach – 6, 10 i 42 kilometrów. W przypadku dwóch krótszych dystansów start i meta umiejscowione będą na placu zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Maratończycy pokonają natomiast trasę wiodącą na ulicę Sucharskiego z Zakliczyna. Początek najdłuższego biegu zaplanowany jest na godzinę 7. W sobotnim wydarzeniu będą mogły również wystartować osoby uprawiające Nordic Walking. Do pokonania będą miały trasę o długości 6 km. Zapisy do 11. koszycko-kolbiańskiego biegu Dar Życia przyjmowane są na stronie dostartu.pl.
0: Reklama.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
14: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
16: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
17: Skoda.
18: Reklama.
19: Granie na żądanie.
20: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
21: A może C-Block? Time is ticking away. Świetne to naprawdę było, bo byliśmy młodzi. No dokładnie, chyba te piosenki tak brzmiały wtedy też cudownie, bo mieliśmy z nimi naprawdę przecudowne wspomnienia. No ale moi drodzy, pamiętajcie, że wspomnienia zostają z nami. Na zawsze tak naprawdę. Gramy już teraz.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Pozdrawiam Ewcie od Sylwka Esz. Dedykuję piosenkę Silver Forever in Love. Pozdrawiam Trendy Radio. Dziękujemy gorąco. My też odzdrawiamy. No i właśnie machamy do Ewy, Sylwka. No i naprawdę super hicior wybraliście. Oj, Silver to jest to.

Pozdrawiam swoją dziewczynę Olę. Kocham cię bardzo mocno od Marcina. No też słodziaśnie. Aj, a to nie są walentynki. Kolejna dedykacja z tego, co widzę, dla całej ekipy zabezpieczającej 92. Rajd Śląski od Andrzeja z Sanoka. No i pan Andrzej prosi o hit, który tak naprawdę zawładnął obecnie internetem. Oj, wymasuj mnie, Romanie. No to lecimy.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.
1: Halo, halo, dziubasy. No nadeszła ta długo wyczekiwana chwila, czyli rozwiązanie konkursu. Do zgarnięcia saturator sponsorowany przez Krośnieński Holding Komunalny. No moi drodzy, pytanie konkursowe. Czym jest saturator? Każda osoba, która poprawnie odpowiedziała na to pytanie konkursowe, może wziąć udział w losowaniu. Ja tak tylko przypomnę, że saturator to urządzenie, które służy do nasycania cieczy dwutlenkiem węgla w celu uzyskania wody sodowej lub napoju gazowanego. Także jeżeli mam tu fanów bąbelków, a na pewno mam, bo widzę po SMS-ach, no to dziubasy, warto wziąć udział i to bardzo. Dobra, moi drodzy, no to co? Lecimy. A, no właśnie, gdy powiem stop, to wylosują się 3 ostatnie cyfry zwycięskiego numeru telefonu. Dobra, to co? Lecimy. Stop. Dobra, jeszcze się kręci, powoli. Dobra, moi drodzy, mam końcówka numeru telefonu 538 zgarnia saturator. Raz jeszcze przypomnę, końcówka numeru telefonu 538 zgarnia saturator, który jest sponsorowany przez Krośnieński Holding Komunalny. Dziękuję za udział i moi drodzy, słyszymy się już za kilka godzin. Cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar teraz też w Grecji. Na polecenie ratowników mieszkańcy uciekają na plażę. Niemal wszyscy Polacy domagają się podwojenia kwoty wolnej od podatku. 17-letni ratownik bohaterem. Posłuchajcie, co zrobił licealista. Michał Pieszkała. Teraz także w Grecji potężne pożary i ewakuacje mieszkańców i turystów. To kolejny kraj po Francji, Hiszpanii i Portugalii, który zmaga się z ogniem i z nieułatwiającymi gaszenia upałami. Nowe informacje zebrał Cezary Jaszczyk.
2: W związku z potężnym pożarem lasu służby zarządziły dziś ewakuację mieszkańców na greckiej wyspie Paros. Ogień zagraża kilku miejscowościom. Poważne pożary do tej pory oszczędzały Grecję. Ale jak podkreślają miejscowe media, służby wyciągnęły wnioski z poprzednich trudnych lat. Grecy mają obecnie 85 samolotów gaśniczych, 18 tysięcy strażaków zawodowych i sezonowych oraz system wczesnego ostrzegania wspierany przez 4 satelity i 100 dronów. Ponad 1000 strażaków walczy obecnie z kilkoma pożarami w północnej Portugalii. Walka z żywiołem, choć sytuacja jest już nieco lepsza, nadal trwa we Francji i w Hiszpanii.
1: 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Obecnie jest to 30 tysięcy nieopodatkowanych złotych. Ankietowani przekonują, że kwota wolna powinna wzrosnąć jeszcze w tej kadencji Sejmu. Akceptacja dla tego rozwiązania jest powszechna we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od płci, wieku, miejsca zamieszkania czy preferencji politycznych. Już nie tylko stowarzyszenie, ale ma powstać też sejmowy klub o nazwie Rozwój Plus. Jego utworzenie zapowiedział wraz z grupą 40 polityków Mateusz Morawiecki. Jeszcze dziś wszystkie dokumenty mają trafić do Kancelarii Sejmu, choć nie wiadomo, czy to się uda, bo nadal są członkami klubu PiS. Musieliby z niego sami wystąpić, ale tego nie robią, bo czekają, aż zostaną usunięci. Wydawało się, że stanie się to wczoraj, bo tak wcześniej zapowiadał Jarosław Kaczyński, ale ostatecznie zwolennicy Morawieckiego w partii i klubie nadal są.
3: Chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą. A my chcemy iść dalej.
1: Politycy skupieni wokół Morawieckiego mają już swoje plany. To przede wszystkim piątkowe spotkanie przy grillu, które ma być też spotkaniem z ekspertami i nowymi wyborcami. Sopocka Marina będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej, która, jak mówi prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim, kosztować ma blisko 7 milionów złotych.
4: W ramach tych środków będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
1: Na niektóre z nich będą wyposażone w specjalne podnośniki do przenoszenia osób z niepełnosprawnością. Uspokajam, remont nie przeszkodzi w planach wakacyjnych. Zacznie się po zakończeniu sezonu żeglarskiego. 17-letni licealista spod Rzymu, pracujący jako ratownik na nadmorskiej plaży, jednego dnia uratował 8 osób, które kąpały się mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Włoskie media okrzyknęły go bohaterem i przy tej okazji ponowiły apele o rozwagę. W miejscu, gdzie to się działo, przebywa na wakacjach tysiące Rzymian i turystów. Są tam piaszczyste plaże z łagodnym zajściem do czystego i przejrzystego morza. Jednak kiedy ono jest wzburzone, zagrożenie dla osób, które lekkomyślnie wchodzą do wody, może być bardzo poważne, o czym przekonali się wszyscy uratowani przez licealistę.
5: Lato w pełni wraca do naszego regionu. Dzisiaj 28-29 stopni w cieniu i to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy ze środy na czwartek 14 stopni, a jutro nawet 33 w cieniu, a o cień nie będzie łatwo.
6: Reklama. Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
6: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
5: popołudnie w Trendy Radio wakacyjne, ciepłe, gorące, może nawet można by powiedzieć popołudnie. Oczywiście mnóstwo gorących trendy hitów też na naszej antenie. Teraz Luna, która zabiera nas na plażę.

0: Słuchasz Twojego radia, Trendy Radia.
1: Popołudnie trwa, 29 dzień lipca, no prawie połowa wakacji. Oczywiście mamy środę, imieniny obchodzą Olaf, Felix oraz Marta. Dzień już krótszy od najdłuższego o godzinę i 7 minut. W naszym regionie słońce zajdzie o 20:33. Do końca lata 55 dni, dzisiaj też mamy dzień Tygrysa. Ale nie wiem jak to świętować. Rar, drapieżne przeboje oczywiście tego popołudnia będą pojawiać się na naszej antenie.

0: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach na

0: popołudnie trwa, moi drodzy. Tak patrzę sobie jeszcze w kalendarium. 21 lat temu zmieniło się coś bezpowrotnie. Zabrali nam planetę. W 2005 roku, właśnie 29 lipca, ogłoszono odkrycie planety karłowatej Eris. No i pojawiły się pytania, czy dodawać kolejne planety do Układu Słonecznego, czy usunąć po prostu Plutona z listy tych planet. Padło na to drugie. Pluton na zawsze w naszej pamięci, no ale planetą taką pełnoprawną już od tego momentu nie jest.
1: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali mężczyznę, który oszukał starszą kobietę i jej syna, podając się za policjanta. 19-latek spędzi najbliższe miesiące w areszcie, wyjaśnia aspirant Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie ustalili, że na terenie naszej gminy mogą przybywać osoby, które próbują oszukać seniorkę metodą na tzw. legendę. W wyniku swoich intensywnych działań na gorącym uczynku zatrzymali 19-latka, który odebrał od seniorki reklamówkę z pieniędzmi. W reklamówce znajdowała się spora kwota pieniędzy, było to ponad 120 tysięcy złotych. Oszuści pod legendą o wypadku drogowym, w którym miała uczestniczyć jej córka, wykorzystali ufność, troskę matki, tak manipulując emocjami seniorki, że pozbawili ją zupełnie możliwości racjonalnej oceny sytuacji. Następnego dnia mężczyzna ten został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Tarnowie, gdzie usłyszał zarzuty, do których się przyznał.
1: Policjanci apelują o rozwagę i przypominają, prawdziwy funkcjonariusz ani prokurator nigdy nie żąda zaangażowania w tajną akcję oraz przekazania pieniędzy.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Oficjalnie odebrano inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej relacji Kobylany-Wietrzno poprzez budowę ciągu pieszego w miejscowości Łęki Dukielskie. Zakres prac obejmował przebudowę drogi powiatowej na odcinku około 660 metrów, poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 metra oraz budowę utwardzonego pobocza pełniącego funkcję bezpiecznego ciągu dla pieszych. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 1 150 000 zł i została sfinansowana ze środków własnych powiatu. Miasto Jasło wybrało wykonawcę przedsięwzięcia, które obejmuje zakup, transport, nasadzenie 74 drzew i 613 krzewów oraz montaż ozdobnych donic betonowych i krat ochronnych dla roślin. Oprócz samych nasadzeń wykonawca będzie zobowiązany do dwuletniej pielęgnacji posadzonych roślin, polegającej na regularnym podlewaniu, nawożeniu oraz zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniami, mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.
4: W mieście zostaną posadzone łącznie 74 drzewa w gruncie oraz też dodatkowe egzemplarze w donicach. Wśród wybranych gatunków znajdują się m.in. wiśnia pikowana, lipa, klon, brzoza, jabłon ozdobna, tulipanowiec też amerykański czy platan klonolistny. W pasach zieleni przy ulicznej oraz w donicach pojawi się też 613 sztuk krzewów. Wybrane gatunki to hortensja bukietowa, suchodrzew chiński, tabuła japońska czy m.in. laurowiśnia wschodnia. W 25 nowych donicach, oprócz wymienionych tych wyżej drzew i krzewów, pojawią się też mniejsze rośliny, m.in. będzie to barwinek pospolity czy tużyca morowa. Dodatkowo w donicach prostokątnych znajdzie się też miejsce dla roślin jednorocznych.
1: Zadanie jest jednym z elementów projektu Zielone Jasło, na którego realizację jasielski samorząd pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Gmina Ropa podpisała umowę na budowę dwóch placów zabaw i placu rekreacyjnego we wsi Ropa. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie istniejącego placu zabaw przy stadionie sportowym w Ropie. Zakres zadania obejmuje przygotowanie terenu oraz budowę dwóch nowoczesnych placów zabaw i placu rekreacyjnego. Na ogólnodostępnym placu zabaw powstaną m.in. huśtawki, trampolina oraz zestaw zabawowy w kształcie wozu strażackiego. Z kolei plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym zostanie wyposażony w huśtawkę wagową, linarium oraz zestaw zabawowy dostosowany do najmłodszych użytkowników. Zakres zadania obejmuje także budowę placu rekreacyjnego o utwardzonej nawierzchni. Powstanie tam wiata rekreacyjna z łapostołami oraz stojakami na rowery, tworząc funkcjonalne miejsce do spotkań, odpoczynku i aktywnego spędzania czasu. W sobotę 1 sierpnia mieszkańcy Dębicy uczczą 82. rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. Obchody będą okazją do oddania hołdu żołnierzom Armii Krajowej oraz cywilnym mieszkańcom stolicy, którzy w 1944 roku stanęli do walki o wolność i niepodległość. Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, określanej mianem godziny W. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Choć początkowo zakładano, że walka potrwa kilka dni, zryw trwał 63 dni i zakończył się kapitulacją powstańców. W ramach ogólnopolskich obchodów o godzinie 17 w całym kraju zostaną uruchomione syreny alarmowe, symbolicznie przypominające moment rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.
0: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.

Trwają wakacje, trwa sezon urlopowy oczywiście, a co robi Polak na urlopie? Jak to co? Remontuje. Widzę taki artykuł w internecie. Ponad połowa Polaków remontuje mieszkania samodzielnie i nie korzysta z fachowców. Ja chyba wiem dlaczego. W ostatnim czasie rozmawiałem z glazurnikiem. Za robociznę prawie 2000 za dzień. No, nieźle, nie? Wczoraj stałem w korku, przede mną było Lambo, a za mną był Bentley. Tak się złożyło, ja ze swoim samochodem za jedną średnią krajową pomiędzy. Tak się zastanawiałem, kto jedzie przede mną, kto jedzie za mną. Teraz już wiem, z przodu był stolarz, a z tyłu glazurnik.

upałów dociera do naszego regionu, pojawi się tak naprawdę jutro. Choć dzisiaj też jest całkiem ciepło, ale jutro to grubo powyżej 30 stopni w cieniu i tak ma być przez kilka dni, nawet tydzień. Co się zmieni oprócz temperatury? No niedużo. Nadal będziemy narzekać, tylko wcześniej na to, że lato takie średnie, a teraz, że jednak za mocne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 36 stopni w cieniu, niemal w całej Polsce będzie upalnie. Piłkarska Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. O wieczornych meczach opowiemy za chwilę. Michał Pierzchała. Wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia dla większości Polski, w tym najwyższe 3 stopnia dla południowego zachodu, w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu Wielkopolski. Temperatura może dochodzić do 36 stopni w cieniu. Alerty są dla 15 województw. Zaczną obowiązywać od jutra, od południa i potrwają do końca piątku. Prezydent Ukrainy w Polsce, jeszcze dziś w Lublinie, premier Donald Tusk spotka się z Wołodymirem Zełenskim. Tematem rozmowy, jak podała kancelaria premiera, ma być podsumowanie wizyty Zełenskiego w USA i jego spotkania z Donaldem Trumpem. Ukraiński przywódca wczoraj rozmawiał w Waszyngtonie m.in. o rakietach do systemów Patriot. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed Sejmem. Adwokatka po 5 latach zastąpiła na stanowisko profesora Marcina Wiącka. Nie będzie dorożek na krakowskim rynku głównym. Tymczasowo postój z dorożkami został zamknięty do wtorku, a dodatkowo w sobotę i niedzielę w ogóle dorożki nie będą mogły przejechać przez rynek. Powodem są przygotowania i same zawody Ironman. Podpowiadamy zawczasu, gdyby ktoś miał w te najbliższe wakacyjne dni chęć skorzystać z przejażdżki dorożkami. Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. Jeden z nich ma dzisiaj duże szanse o krok przybliżyć się do bram piłkarskiego raju. Drugi, by to zrobić, musi wznieść się na absolutne wyżyny. Przemysław Pozowski teraz ze szczegółami.
2: Ten drugi klub to Górnik. Zabrzenie o 20 podejmował Fenerbahce, które ma w składzie takie sławy światowej piłki jak Nelson Semedo, Milan Skriniar czy Marco Asensio. Do tego polski klub będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi trener Michal Gasparik.
3: To się zmienia i to, że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica między tą jakością piłkarską, którą mają.
2: Kapitan Górnika Erik Jandrza ma jednak na ten temat swoje zdanie.
4: Papier nie gra. Wiemy, że mają dużo jakości, ale widzieliśmy też na mistrzostwach taki KP Verde, gdzie są dobrze zorganizowany, z kontrataków mogą zrobić dużo problemów w jednej Hiszpanii albo Argentynie.
2: A dużo bliżej do Ligi Mistrzów ma Lech. Poznaniacy o 19 podejmą duńskie Orhus, z którym na wyjeździe wygrali 4-1.
1: Będziemy oglądać.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w naszym regionie znowu bardzo ciepło, wakacyjnie 28 stopni zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy ze środy na czwartek 14 kresek, a jutro w trakcie dnia nawet 33-34 w cieniu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Co wspólnego ma żurzel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żurzla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto. 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
2: Reklama.
0: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
1: Popołudnie w Trendy Radio, wakacyjne i gorące popołudnie. Oczywiście mnóstwo gorących też przebojów na naszej antenie. Teraz Kungs i Clap Your Hands.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami Blue Lagoon, czyli zespół zza naszej zachodniej granicy, który pojawił się w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Łączył Eurodance z reggae z trochę jamajskimi brzmieniami. Nawiązywał do lat 80. i 90. Istniał tylko kilka lat, ale zostawił sporo kawałków, sporo hitów za sobą. A Far Away Holiday. No wakacyjnie, wakacyjnie.

0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
1: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.

0: Popołudnie w Trendy Radio, popołudnie w środę. Moi drodzy, teraz informacja dla kierowców, którzy poruszają się po Iwoniczu-Zdroju. Rozpoczęło się wprowadzanie zmian w organizacji ruchu. Te mają poprawić płynność i bezpieczeństwo. No i takie zmiany pojawiły się chociażby na placu Oczki. Pojawiło się nowe oznakowanie. Trzeba być czujnym, trzeba być uważnym, żeby się nie wpakować pod jakiś zakaz. A co tu i teraz dzieje się na drogach regionu? Informacje na ten temat zebrał dla nas Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas wjechać na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło. Tu zwalniamy przede wszystkim na ulicach Piłsudskiego, ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz w centrum miasta. Mniejsze spowolnienia na ulicy Metzgera 3 Maja i ulicy Kołłątaja oraz Mickiewicza. Troszkę zwalniamy na wyjeździe w stronę Gorlic, a w Gorlicach nogę z gazu ściągniemy. Na ulicy Bieckiej przed skrzyżowaniem z ulicą Skrzyńskich na kierunku wyjazdowym z miasta dość tłoczno jest na ulicach Parkowej, Kościuszki, Mickiewicza, wolno też ulicami Węgierską, Biecką i Sienkiewicza. Jadąc przez Krosną uważajmy szczególnie na ulicę Legionów Niepodległości, Korcińską, także Podkarpacką, Bieszczacką, na ulicy Tkackiej prace drogowe i związane z tym utrudnienia. W Sanoku nogę z gazu ściągniemy na ulicach Przemyskiej, Bony, Dmowskiego w kierunku ronda imienia Beksińskiego oraz na Rymanowskiej. Troszkę wolniej na Kościuszki i Jagiellońskiej.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
3: A,

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W nocy z wtorku na środę w Tarnowie doszło do pożaru w bloku mieszkalnym przy ulicy Sowińskiego. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, które przewieziono do szpitala. Wobec jednej z nich strażacy i ratownicy medyczni musieli podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: Zgłoszenie otrzymaliśmy 28 minut po północy. Dotyczyło pożaru mieszkania na 5 piętrze przy ulicy Sowińskiego w Tarnowie. Zachodziło podejrzenie, że w mieszkaniu objętym pożarem mogą znajdować się dwie osoby. Na miejscu zostaną rozwinięty pożar mieszkania, silne zadymienie na klatce schodowej na wyższych kondygnacjach. Wymagana była praca w aparatach ochrony dróg oddechowych. Po uzyskaniu dostępu do mieszkania potwierdzono obecność dwóch osób, które zostały ewakuowane przez strażaków i przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Równolegle prowadzono ewakuację przy wsparciu funkcjonariuszy policji z pozostałych mieszkań, które nie zostały objęte pożarem. Na miejsce została zadysponowana również grupa operacyjna Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
1: Z uwagi na rozprzestrzeniający się dym i potencjalne zagrożenie podjęto decyzję o ewakuacji całego budynku. Swoje mieszkania musiało opuścić łącznie 27 lokatorów. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zatrzynie realizuje projekt związany z poprawą poziomu cyberbezpieczeństwa. Zakres działań obejmuje opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także przeprowadzenie szczegółowych audytów bezpieczeństwa i audytów zgodności z przepisami o krajowych ramach interoperacyjności oraz ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Łączna wartość projektu opiewa na ponad 1 100 000 zł.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Strażnicy graniczni z przejścia w Medyce wykryli cudzoziemkę, która posłużyła się nieprawdziwym rumuńskim dowodem osobistym. Ostatecznie przyznała, że nigdy nie była w tym kraju. Do zdarzenia doszło 27 lipca podczas odprawy podróżnych wyjeżdżających z Polski do Ukrainy przez przejście w Medyce, mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
4: Do kolejnego zdarzenia tego typu doszło na przejściu granicznym w Medyce. Tutaj strażnicy graniczni zakwestionowali autentyczność rumuńskiego dowodu osobistego przedstawionego do odprawy przez 45-letnią kobietę. Szczegółowa weryfikacja z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu potwierdziła to fałszerstwo. W dokumencie wykryto wiele nieprawidłowości, w tym na przykład brak mikrodruków. Obywatelka Ukrainy ostatecznie przyznała się do wykorzystania fałszywego dokumentu. Wyjaśniła, że pracowała na terenie Niemiec i w związku z przedłużającym się pobytem poradzono jej zdobycie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo kraju Unii Europejskiej, chociaż w Rumunii nigdy nie była. Fałszywy dokument załatwiła jej osoba pośrednicząca w zatrudnieniu, a należność odpracowała, opiekując się starszymi osobami.
1: Od początku 2026 roku podczas kontroli granicznej oraz działań wymierzonych w zorganizowaną przestępczość trudniącą się produkcją i dystrybucją fałszywek, funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli 2,2 tysiąca nieprawdziwych dokumentów różnego typu. Zakończyła się termomodernizacja budynku OSP Łosie. Projekt zakładał wykonanie kompleksowych robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu. Inwestycja została zrealizowana przez gminę Ropa i została wsparta środkami zewnętrznymi w ramach programów wsparcia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
5: Wymieniono okna, drzwi, wykonano izolację ścian, zamontowano panele fotowoltaiczne i zamontowano również magazyny energii, żeby ta nadwyżka, która powstaje w słoneczne dni, mogła zostać zmagazynowana i użyta na przykład w porze nocnej. W Łosiu przeznaczyliśmy na ten cel około 400 tysięcy złotych. W Klinkówce była to kwota mniejsza, 70 tysięcy złotych.
1: Całkowity koszt zadania wyniósł około 379 tysięcy złotych. Zakończyły się prace związane z wymianą starych opraw sodowych na nowoczesne i energooszczędne oprawy LED. W ramach zadania wykonano wymianę opraw oświetleniowych przy ulicy 3 Maja w Jedliczu, przy drodze powiatowej w Jaszczwi oraz przy ulicy Tokarskich w kierunku budynku GOK w Jedliczu. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 27 tysięcy złotych. Do 7 września można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnościami. Pomoc przyznawana jest w ramach rządowego programu. Wnioski przyjmowane są w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczać w roku szkolnym 2026/2027. Składać je mogą m.in. rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele lub pełnoletni uczniowie. Formularze wniosków dostępne są w szkołach.
6: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Reklama.

0: Radio. Dobry wybór.
1: Jeżeli myślicie, że dopiero połowa wakacji, jeszcze gdzie tutaj tego lata? Tyle, że zdążymy 10 razy narzekać na to, jak gorąco. Zresztą fala upałów do nas idzie tak naprawdę. Kochani, byłem wczoraj w sklepie takim z różnymi drobnostkami. A tam, nie uwierzycie, końcówka lipca, połowa wakacji, pojawiły się bombki i święte Mikołaje. No i człowiek niby dopiero się zastanawia, gdzie pojedzie na urlop, na wakacje, gdzie odpocznie, poplażuje. A tu nie kąpielówki, a pierniczki trzeba powoli chyba szykować.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Popołudnie wakacyjne, popołudnie w środku tygodnia. Uwaga, pojawił się najnowszy ranking zaufania do polityków. Komu ufają Polacy? Na pierwszym miejscu jest prezydent Karol Nawrocki, na drugim Władysław Kosiniak-Kamysz, a w zasadzie oboje. Na trzecim miejscu znalazł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
0: Trend Radio z Wami na wakacjach.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wracają upały, gorąco będzie od jutra prawie w całej Polsce. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami nie przyznała się do winy. Na kilkudziesięciu kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje zakaz kąpieli. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. Nadciąga fala gorąca. Prawie w całym kraju, oprócz północno-wschodniej części, ma być od jutra upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenia, również te najwyższego, trzeciego stopnia. Najgoręcej będzie w Lubuskim, zachodnim krańcu Wielkopolski i na Dolnym Śląsku. Tu temperatura może przekroczyć 36 stopni, ale możliwe, że wartości maksymalne będą jeszcze wyższe, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
2: Będziemy mieli bardzo korzystne warunki do wzrostu temperatury, przeważnie małe zachmurzenie i słaby wiatr.
1: Niestety czekają nas też tak zwane tropikalne noce z temperaturą powyżej 20 stopni. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują do końca piątku. Koniec tygodnia przyniesie za to burze. Miejscami mogą być intensywne. Pali się hala, w której produkowane są tworzywa sztuczne, to w Skorzewie na Pomorzu. Trwa ewakuacja mieszkańców pobliskich zabudowań. W związku z pożarem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB, mówiący m.in. o dużym zadymieniu i o tym, aby nie otwierać okien. SMS-y otrzymały osoby przebywające w powiatach Kościerskim i Kartuskim. Znana piosenkarka Dorota R. z zarzutami oferowała w internecie suplementy własnej marki, które, jak przekonywała, mogły wspierać leczenie chorób tarczycy, m.in. chorobę Hashimoto. W rzeczywistości, zdaniem prokuratury, preparaty nie spełniały wymogów określonych w ustawie, aby móc tak twierdzić. Piosenkarka nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale złożyła wyjaśnienie. Grozi jej kara grzywny. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA, czyli piłkarskiej centrali, dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym Mistrzostw Świata. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. Przemysław Pozowski.
3: Najpierw fakty. FIFA planuje sprzedaż około 20% udziałów prywatnym inwestorom, o czym poinformowała w komunikacie. Natomiast wartość tej transakcji wyceniono na ponad 4 miliardy dolarów. Dalej jest dużo ciekawiej. Według doniesień międzynarodowych mediów, m.in. agencji Reutera, głównym inwestorem zewnętrznym ma być strategiczny fundusz założony przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który jest zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł już skrytykowała m.in. UEFA. Europejska Federacja Piłkarska nazwała go przekroczeniem granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. I to nie dziwi, bo na linii FIFA-UEFA zgrzyta od dawna, a szef europejskiej piłki Aleksander Czeferin nawet nie pofatygował się, by obejrzeć na żywo finał Mistrzostw Świata, czyli flagową imprezę FIFA.
1: Na 76 kąpieliskach na wybrzeżu jest zakaz kąpieli. Większość z nich zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na 3 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu pogorszenia jakości wody, zakwitu sinic i wykrycia bakterii. Dziś nie wolno się kąpać m.in. w Lubiatowie, Jastarni i Juracie, również w Dziwnowie, Dziwnówku, Pobierowie, Kołobrzegu i Jarosławcu. Czerwona flaga także na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, m.in. w Sztutowie i Krynicy Morskiej.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Lato w pełni, no i czuć to w końcu po temperaturze. Dzisiaj 28 stopni w cieniu i to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy będzie to 14 kresek, jutro nawet 33-34, a w piątek powyżej 35.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za strażą pożarną. Zapraszamy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
6: Mamy quady dla każdego.
5: Zapraszamy.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
2: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. My jesteśmy po 15 i nie zatrzymujemy się nawet na sekundę. W tej godzinie sprawdzimy, czy zatrzymamy się na drogach regionu, czy gdzieś się korkuje. Przede wszystkim jednak mnóstwo muzyki. Teraz my takiego Janicka.

0: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
5: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
6: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
7: Skoda.
0: Reklama.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W nocy z wtorku na środę w Tarnowie doszło do pożaru w bloku mieszkalnym przy ulicy Sowińskiego. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, które przewieziono do szpitala. Wobec jednej z nich strażacy i ratownicy medyczni musieli podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową bezpośrednio na miejscu zdarzenia, mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: Zgłoszenie otrzymaliśmy 28 minut po północy. Dotyczyło pożaru mieszkania na 5 piętrze przy ulicy Sowińskiego w Tarnowie. Zachodziło podejrzenie, że w mieszkaniu objętym pożarem mogą znajdować się dwie osoby. Na miejscu zostaną rozwinięty pożar mieszkania, silne zadymienie na klatce schodowej na wyższych kondygnacjach. Wymagana była praca w aparatach ochrony dróg oddechowych. Po uzyskaniu dostępu do mieszkania potwierdzono obecność dwóch osób, które zostały ewakuowane przez strażaków i przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Równolegle prowadzono ewakuację przy wsparciu funkcjonariuszy policji z pozostałych mieszkań, które nie zostały objęte pożarem. Na miejsce została zadysponowana również grupa operacyjna Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
1: Z uwagi na rozprzestrzeniający się dym i potencjalne zagrożenie podjęto decyzję o ewakuacji całego budynku. Swoje mieszkania musiało opuścić łącznie 27 lokatorów.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Renta socjalna jest wsparciem dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jej przyznanie nie zależy od stażu pracy ani od pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby jednak móc ją otrzymać, należy spełnić określone warunki, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz, orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdziły całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Aby dostać rentę, naruszenie sprawności musiało powstać przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia lub w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
1: Renta socjalna jest finansowana z budżetu państwa, ale nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jej najniższa wysokość wynosi 1978,49 zł brutto. Renta podlega waloryzacji, która przeprowadzana jest od 1 marca każdego roku. Jest ona przyznawana na wniosek po spełnieniu określonych warunków. W przyszłą sobotę, 8 sierpnia, rozegrana zostanie 11. już edycja koszycko-kolbiańskiego biegu Dar Życia. Organizowany jest on przez Radę Osiedla nr 15 Koszyce w Tarnowie dla upamiętnienia męczeńskiej śmierci w KL Auschwitz świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Bieg rozgrywany będzie na trzech dystansach – 6, 10 i 42 kilometrów. W przypadku dwóch krótszych dystansów start i meta umiejscowione będą na placu zabaw przy ulicy Sucharskiego w Tarnowie. Maratończycy pokonają natomiast trasę wiodącą na ulicę Sucharskiego z Zakliczyna. Początek najdłuższego biegu zaplanowany jest na godzinę 7. W sobotnim wydarzeniu będą mogły również wystartować osoby uprawiające Nordic Walking. Do pokonania będą miały trasę o długości 6 km. Zapisy do 11. koszycko-kolbiańskiego biegu Dar Życia przyjmowane są na stronie dostartu.pl.
5: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
8: Reklama.

0: Moi drodzy, sklepy no niby służą do tego, żeby robić zakupy, ale tak naprawdę w połowie wakacji to służą tylko i wyłącznie do tego, żeby nas denerwować. Dlaczego? No bo pojawiły się już plecaki, tornistry, zeszyty i wielkie napisy "Witaj szkoło" albo "Powrót do szkoły". No i denerwuje to wszystkich. Młodzież, bo przypomina im, że wakacje to zaraz się skończą, i rodziców, bo przypomina im, że zaraz portfel zrobi się pusty. No przecież takie przypominanie to powinno być zabronione konwencją genewską.
1: Zawsze trendy hity, trendy radio. Here come.

0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
1: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.

UK Charts w Trendy Radio, co było hitem ostatnich wakacji lat 90. 29 lipca 1999 roku na szczycie, no, jeden z moich ulubionych wakacyjnych kawałków, Ricky Martin i Living La Vida Loca.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lekarze walczą o życie chłopca, który topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Do Polski wracają upały, jutro temperatura do 36 stopni. Co robi Polak na urlopie? Często myśli o pracy. Tak wynika z nowego sondażu. Michał Pierzchała. Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczą o życie 7-letniego chłopca, który trafił do szpitala w poniedziałek po wypadku w akwaparku Fala. Dziecko brało udział w wakacyjnym kursie pływania. W pewnym momencie znalazło się pod wodą. Zostało zauważone przez przypadkowego świadka, jednego z mężczyzn, który był w tym czasie na pływalni. Reanimacja chłopca trwała pół godziny.
2: Jest w stanie skrajnie ciężkim.
1: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Prokuratura ustaliła, że co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których miejsce wypadku było widoczne. Akwapark przyznaje, że coś nie zadziałało. Marcin Masłowski.
3: Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędami ludzkimi.
1: Dziecko pod wodą w pełnym zanurzeniu miało spędzić w sumie 6 minut. Wcześniej przez mniej więcej 3 minuty wynurzało się i zanurzało pod wodą. Nagrały to kamery monitoringu. Do Polski wracają upały. Jutro temperatura wzrośnie, zwłaszcza na południowym zachodzie, do 36 stopni w cieniu. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinny zostać w domu. Wszelkie aktywności warto zaplanować rano albo późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia ratunkowego.
4: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, o takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
1: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć czy zaostrzeń chorób kardiologicznych. Według naszych informacji rozpoczęło się już spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Rozmowa odbywa się w Lublinie. Zełenski wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wczoraj rozmawiał z Donaldem Trumpem i zapewne zrelacjonuje Tuskowi przebieg tego spotkania, na którym mowa była m.in. o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. O licencję stara się także Polska. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym, wynika z badania opublikowanego na łamach Prawo.pl. To odcięcie polega na tym, że nie sprawdzamy służbowych wiadomości i nie odbieramy telefonów z pracy. Pozostali 60% na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. Prawie połowa osób w tej grupie czasami zerka na maila albo myśli o obowiązkach. Co dziesiąta osoba regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie. Warto zapisać sobie w kalendarzu przy 5 sierpnia hasło Księżyc. Bo to właśnie wtedy, według wyliczeń naukowców, na Księżycu może rozbić się górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Astronomowie z kilkunastu uczelni zachęcają do obserwacji obserwatoria profesjonalne i miłośników astronomii. Byłaby to bowiem okazja do zarejestrowania takiego zderzenia na żywo. Według obliczeń człon rakiety o długości prawie 14 metrów i średnicy 4 metrów może w przyszłą środę rozbić się na Księżycu około godziny 8:35 polskiej czasu. Uderzy blisko krawędzi Księżyca. Błysk będzie trwał mniej niż sekundę.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Rozpoczyna się seria upałów, która potrwa ponad tydzień, dzisiaj jeszcze poniżej 30. 28 pokazują termometry w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W nocy 14 kresek, a jutro w trakcie dnia 33 w cieniu. W piątek nawet 35, a do tego pełne słońce.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
2: Reklama. Trendy Radio.
1: Popołudnie w Trendy Radio to już po 16, ale my się nie zatrzymujemy. Cały czas gramy najgorętsze wakacyjne trendy. Brzmienie przed nami Groove Coverage.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie. Reklama. Co wspólnego masz użeli dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żużla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
1: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
2: Popołudnie w Trendy Radio, czas na naszą płytę tygodnia i zespół, który prezentujemy wam tym razem, Blue Lagoon. Można by powiedzieć, że niemiecki klasyk. Wokalista najlepiej pochodzący gdzieś z gorących rejonów świata, ale mieszkający w Niemczech, a za wszystkim stoją rodowici niemieccy producenci. Połączenie precyzji i karaibskich brzmień. Blue Lagoon idealnie się w to wpisywał. Everything I Own.
3: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali mężczyznę, który oszukał starszą kobietę i jej syna, podając się za policjanta. 19-latek spędzi najbliższe miesiące w areszcie, wyjaśnia aspirant Joanna Dychtoń z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie ustalili, że na terenie naszej gminy mogą przybywać osoby, które próbują oszukać seniorkę metodą na tzw. legendę. W wyniku swoich intensywnych działań na gorącym uczynku zatrzymali 19-latka, który odebrał od seniorki reklamówkę z pieniędzmi. W reklamówce znajdowała się spora kwota pieniędzy, było to ponad 120 tysięcy złotych. Oszuści pod legendą o wypadku drogowym, w którym miała uczestniczyć jej córka, wykorzystali ufność, troskę matki, tak manipulując emocjami seniorki, że pozbawili ją zupełnie możliwości racjonalnej oceny sytuacji. Następnego dnia mężczyzna ten został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Tarnowie, gdzie usłyszał zarzuty, do których się przyznał.
1: Policjanci apelują o rozwagę i przypominają, prawdziwy funkcjonariusz ani prokurator nigdy nie żąda zaangażowania w tajną akcję oraz przekazania pieniędzy.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Oficjalnie odebrano inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej relacji Kobylany-Wietrzno poprzez budowę ciągu pieszego w miejscowości Łęki Dukielskie. Zakres prac obejmował przebudowę drogi powiatowej na odcinku około 660 metrów, poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 metra oraz budowę utwardzonego pobocza pełniącego funkcję bezpiecznego ciągu dla pieszych. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 1 150 000 zł i została sfinansowana ze środków własnych powiatu. Miasto Jasło wybrało wykonawcę przedsięwzięcia, które obejmuje zakup, transport, nasadzenie 74 drzew i 613 krzewów oraz montaż ozdobnych donic betonowych i krat ochronnych dla roślin. Oprócz samych nasadzeń wykonawca będzie zobowiązany do dwuletniej pielęgnacji posadzonych roślin, polegającej na regularnym podlewaniu, nawożeniu oraz zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniami, mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.
4: W mieście zostaną posadzone łącznie 74 drzewa w gruncie oraz też dodatkowe egzemplarze w donicach. Wśród wybranych gatunków znajdują się m.in. wiśnia pikowana, lipa, klon, brzoza, jabłon ozdobna, tulipanowiec też amerykański czy platan klonolistny. W pasach zieleni przy ulicznej oraz w donicach pojawi się też 613 sztuk krzewów. Wybrane gatunki to hortensja bukietowa, suchodrzew chiński, tawoła japońska czy m.in. laurowiśnia wschodnia. W 25 nowych donicach, oprócz wymienionych tych wyżej drzew i krzewów, pojawią się też mniejsze rośliny, m.in. będzie to barwinek pospolity czy tużyca morowa. Dodatkowo w donicach prostokątnych znajdzie się też miejsce dla roślin jednorocznych.
1: Zadanie jest jednym z elementów projektu Zielone Jasło, na którego realizację jasielski samorząd pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Gmina Ropa podpisała umowę na budowę dwóch placów zabaw i placu rekreacyjnego we wsi Ropa. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie istniejącego placu zabaw przy stadionie sportowym w Ropie. Zakres zadania obejmuje przygotowanie terenu oraz budowę dwóch nowoczesnych placów zabaw i placu rekreacyjnego. Na ogólnodostępnym placu zabaw powstaną m.in. huśtawki, trampolina oraz zestaw zabawowy w kształcie wozu strażackiego. Z kolei plac zabaw przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym zostanie wyposażony w huśtawkę wagową, linarium oraz zestaw zabawowy dostosowany do najmłodszych użytkowników. Zakres zadania obejmuje także budowę placu rekreacyjnego o utwardzonej nawierzchni. Powstanie tam wiata rekreacyjna z łapostołami oraz stojakami na rowery, tworząc funkcjonalne miejsce do spotkań, odpoczynku i aktywnego spędzania czasu. W sobotę 1 sierpnia mieszkańcy Dębicy uczczą 82. rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. Obchody będą okazją do oddania hołdu żołnierzom Armii Krajowej oraz cywilnym mieszkańcom stolicy, którzy w 1944 roku stanęli do walki o wolność i niepodległość. Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, określanej mianem godziny W. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Choć początkowo zakładano, że walka potrwa kilka dni, zryw trwał 63 dni i zakończył się kapitulacją powstańców. W ramach ogólnopolskich obchodów o godzinie 17 w całym kraju zostaną uruchomione syreny alarmowe, symbolicznie przypominające moment rozpoczęcia Powstania Warszawskiego.
0: Reklama.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama. Trendy Radio.

Zajrzyjmy teraz do świata nowych technologii, bo uwaga, naukowcy opracowali nową metodę robienia asfaltu i w ogóle dróg. Uwaga, wiecie z czego? Z niedopałków papierosa. Chodniki z petów. No nieźle, nieźle. Chociaż z drugiej strony, spacerując, mam wrażenie, że tę technologię już powoli wdrażamy.

0: Reklama. Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
1: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja Plus.

0: certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Autobączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Reklama.
3: Trendy Radio.

Za moment 17 oczywiście oznacza to ekspres informacyjny w Trendy Radio, wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś, do jutra, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć. Chociaż patrząc na prognozy na najbliższe dni, to może trzymajcie się chłodno, by było bardziej odpowiednie?

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wiemy, gdzie obecnie w Polsce jest najtańsze i najdroższe paliwo. Co było na talerzach mieszkańców Dolnego Śląska 200 lat temu? Naukowcy właśnie to ustalili. Michał Pierzchała. Rośnie liczba przypadków bąblowicy w Polsce. To groźna choroba, którą zarazić się można przez nieumyte leśne owoce, czyli po prostu jedzenie z krzaczka. W pierwszym półroczu tego roku lekarze odnotowali ponad 40 zachorowań. To dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej przypadków jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim, mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Bąblowica jest wywoływana przez takiego bardzo małego tasiemca. Jaja tego pasożyta znajdują się w odchodach lisów i po prostu potrafią bardzo długo przetrwać w glebie czy na roślinności.
3: I jest to choroba śmiertelna.
2: Jest to choroba, która ma bardzo długi okres bezobjawowy. Tasiemiec nie bytuje u nas w jelicie, tylko larwa jest zlokalizowana głównie w wątrobie.
1: Eksperci zalecają, aby nie jeść owoców podczas zbierania i dokładnie umyć cały zbiór przed podaniem. Najmniej za tankowanie benzyny 95 płacą kierowcy w województwie łódzkim, a na drugim biegunie jest województwo mazowieckie, podali analitycy portalu epetrol.pl. Jeśli chodzi o ceny, to różnice między regionami nie są szczególnie duże. Rozstrzał to kilkanaście groszy. Jeśli chodzi o diesla, to najtaniej zatankujemy go w województwach lubelskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Najdrożej natomiast jest na Podkarpaciu. Obecnie drożeją wszystkie paliwa oprócz autogazu. Tymczasem po spadkach cen ropy na świecie już nie ma śladu. Premier Donald Tusk przekonuje, że podobnie jak przed wakacjami będzie ulga dla kierowców, ale jeszcze nie teraz.
4: Przynajmniej na ten krytyczny moment, kiedy Polacy używają samochodów więcej i częściej, czyli pod koniec wakacji, chcielibyśmy wprowadzić podobny mechanizm, tak żeby włącznie z regulacją, czyli ustaleniem górnego limitu cen paliw.
1: Szczegółów jednak wciąż nie poznaliśmy. Możliwe, że dwa kończące sezon wyścigi Formuły 1 zaplanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. Będzie tak, jeśli nie zmieni się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o przełom listopada i grudnia. Jedna z rozważanych lokalizacji to włoski tor Imola. Decyzja ma zapaść do połowy września. Naukowcy zrekonstruowali dietę i nawyki żywieniowe mieszkańców Wrocławia sprzed 200 lat. Było to możliwe dzięki pobraniu ze szczątków kamienia nazębnego. Jego powstawaniu sprzyja słaba higiena i fakt, że dawni wrocławianie niezbyt starannie dbali o zęby, paradoksalnie zapewnił współczesnym badaczom cenny materiał do oceny jakości życia. Co więc jedli? Wieprzowinę, dziczyznę i drób. Również grochy, fasole, też kukurydzę. Wtedy była ona czymś zupełnie nowym w Europie. Były ślady ziemniaków i ryb, szczególnie bałtyckich śledzi. Chociaż były produktem sprowadzanym z daleka, bo aż ze Szczecina i mogły uchodzić za rarytas. Badania wskazują, że trafiały nie tylko na stoły najzamożniejszych mieszczan.
5: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
7: 795 216 523.
6: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
8: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: Są miejsca, które ogląda się raz, i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
11: Reklama.
12: Hello, hello! Moi drodzy, czas na prognozę pogody, chociaż już nawet powie, pod wieczór tak fajnie smaży to słońce.
13: Tak, cieplutko zrobiło się dzisiaj i tak będzie przez dłuższy czas. Co wam powiem? No, dobrze, dobrze.
12: Dobrze, dobrze. No, tak... Krakaliśmy na ten lipiec, że co to za pogoda, to teraz mamy upały. 32 stopnie jutro i pełne słońce.
13: Pełne słońce i takie będzie przez dłuższy okres, dlatego warto, słuchajcie, zaopatrzyć się w okulary przeciwsłoneczne i
12: no
13: w krem.
12: No pewnie i w czapeczkę.
13: Tak, jutro koniecznie. 32, w piątek 36, Krosno, Jasło i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków nawet do 37, a sobota, zobacz
12: 39
13: sama.
12: 39 stopni i to w cieniu, moi drodzy, w nocy też ciepło, bo 20.
13: I tropikalna noc, bo z soboty na niedzielę, przepraszam, tak, soboty na niedzielę, już w nocy 20 stopni Celsjusza. Papa Beer rozpoczyna kolejną godzinę hitów.
12: Tak, When the Rain Begins to Fall z albumu What's My Name.
13: Jaki rain?
12: No jak to? Catch you if you fall. Ale nutka.
13: Pięknie.

0: Papa Biro na antenie Trend Radia i Cherish. Teraz No Mercy. Takie hity, moi drodzy, na antenie Trend Radia. Wcześniejsza dedykacja to dla Katarzyny, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła, no właśnie, Edziu, i dedykuje ten numer prosto z Sanoka. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Ale mamy też dedykację dla Natalki, która dzisiaj obchodzi swoje 29. urodziny, i prośba, Sebastian, do ciebie. Porwij mnie na wakacje. A jeśli mogę zamówić kawałek, to bardzo proszę o zagranie Dr. Szwek. I właśnie tytuł taki, który podałem w zasadzie już, czyli o porywaniu się na wakacje. Można tak to interpretować, jak zwał, tak zwał. Kawałek bardzo znany, szczególnie na naszej antenie. Proszę bardzo.
1: Trend Radio z wami na wakacjach.

0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo. Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł. Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
1: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.
2: Po 17.
3: Gramy największe i najserdeczniejsze przeboje na 101.995 i 2 FM, ale też informujemy o tym, co dzieje się w regionie. Za chwilę informacje regionalne, na które gorąco i serdecznie zapraszam. Mamy też dedykację dla naszej kochanej i wspaniałej słuchaczki, tak, Sabinki, która dzisiaj obchodzi swoje urodzinki. Tak, moja droga, gorące i serdeczne pozdrowienia od całej załogi Trend Radia, a SMS napisał Maciek. No i oczywiście prosi o zagranie jakiegoś fajnego przeboju. No to może Children of Midnight? Bo taka propozycja tutaj w SMS-ach też pojawiła się, więc no cóż, może dwie pieczenie na jednym ogniu upieczemy, nie? Pozdrowienia dla ekipy Trendy. Dziękujemy serdecznie. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Lenki z Waligrodu. Pozdrowienia od Roberta z Pilzna. Te gorące i serdeczne pozdrowienia. I też mamy dla Ewy z Jasła. Gorące i serdeczne pozdrowienia od koleżanki z Krosna, która, no właśnie, jest na drugiej zmianie i pozdrawia wszystkich, którzy się trochę albo więcej wakacjują.

0: Udany wieczór tylko z Trendy Radiem.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Brzozowscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w Kumniskach. Kierujący pojazdem marki BMW nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i najechał na jego tył. 31-latek był trzeźwy, lecz test wykazał, że znajdował się pod wpływem narkotyków. Dodatkowo mieszkaniec powiatu brzozowskiego posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
3: Kierująca samochodem marki Renault, 34-letnia mieszkanka powiatu brzozowskiego, zatrzymała się przed przejściem dla pieszych, aby umożliwić przejście przez jezdnię osobom oczekującym. W tym czasie kierujący BMW, 31-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, nie zachował bezpiecznej odległości od stojącego przed nim Renault i najechał na jego tył. W Renault wraz z kobietą podróżowało 2-letnie dziecko. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 34-latka była trzeźwa. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna siedzący za kierownicą BMW również był trzeźwy, jednak narkotest wykazał obecność środka odurzającego w jego organizmie. Mężczyźnie została pobrana krew do badań. Jeżeli analiza laboratoryjna potwierdzi obecność środków odurzających, mężczyzna usłyszy zarzut kierowania pojazdem pod ich wpływem.
2: Podczas wykonywanych czynności okazało się również, że 31-latek posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, dlatego kierowca BMW nie uniknie odpowiedzialności za niestosowanie się do wyroku sądu. Policjanci kryminalni Komisariatu Policji Tarnów-Zachód doprowadzili do zatrzymania 3 osób oraz zabezpieczenia znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a także zlikwidowania plantacji konopi. O szczegółach mówi aspirant Joanna Dychtoń z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
4: W wyniku działań policji zatrzymani zostali 29-letnia kobieta oraz jej partner, 42-letni mężczyzna, mieszkańcy powiatu tarnowskiego. W trakcie przeszukania zajmowanych przez nich pomieszczeń policjanci zabezpieczyli ponad 200 gram narkotyków. Następnie realizując kolejne ustalenia, już następnego dnia zatrzymany został kolejny mężczyzna, 44-letni mieszkaniec Tarnowa. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli ponad 250 gram narkotyków. Cała trójka usłyszała zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Zatrzymani przyznali się do winy, a na wniosek prokuratury rejonowej w Tarnowie zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.
2: Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste, grożą surowe kary pozbawienia wolności. Miasto Dębica otrzymało wsparcie finansowe na realizację projektu zakładającego zakup i montaż poidełek wody sieciowej w szkołach podstawowych. Dofinansowanie zostało przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i ma służyć popularyzacji korzystania z wody z sieci wodociągowej oraz ograniczeniu zużycia jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. Projekt będzie realizowany we współpracy z wodociągami dębickimi. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 7200, a środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż 3 poidełek wody sieciowej. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy komfortu uczniów podczas pobytu w szkole, zapewniając im łatwy dostęp do wody pitnej. Emeryci i renciści, których termin płatności świadczeń przypada na 1 sierpnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze w lipcu. Wcześniej pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada w sobotę 15 sierpnia, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
5: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe w kilku terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub w sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej. Dlatego osoby, które powinny otrzymać swoją wypłatę 1 sierpnia, otrzymają pieniądze jak zwykle z wyprzedzeniem. Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 28 lipca. Natomiast świadczenia przekazywane na konto trafią do banków 30 lipca. Wcześniej swoje świadczenia otrzymają również seniorzy, których terminy wypłaty czy renty przypada na 15 sierpnia. Oni także otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 12 sierpnia.
2: Seniorów, którzy wciąż otrzymują swoje świadczenia za pośrednictwem poczty, ZUS zachęca, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania emerytur czy rent w formie przelewów. Kiedy otrzymuje się wpłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi. Od czwartku dla Tarnowa i powiatu tarnowskiego obowiązywać będzie ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Dobę później Od piątku, 31 lipca, zostanie ono podniesione do trzeciego najwyższego stopnia. Ten ma obowiązywać do soboty, 1 sierpnia, ale ostrzeżenie może być kontynuowane przez kolejne dni. Trzeci stopień oznacza, że zgodnie z prognozami meteo temperatura przekroczy 34 stopnie Celsjusza. W tych dniach należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz i dbać o regularne nawadnianie organizmu. Ostrożność powinny zachowywać szczególnie osoby starsze, w ciąży i osoby z chorobami przewlekłymi.
0: Więcej informacji na trendradio.pl. Udany wieczór tylko z Trendradiem.
1: Reklama.
6: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
7: 795 216 523.
6: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Co wspólnego ma żurzel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żurzla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Reklama.
7: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: No i co, Marcin?
2: No i cóż, mówisz podsumowanie coś? Trendy listy następuje teraz, wydanie wczorajsze, czyli uwaga, uwaga, te numerki są naprawdę
1: 2744, dokładnie.
2: Dokładnie tak i już teraz na antenie Trend Radio na początek Kongs i Boys Noise.
1: Tak,
2: na Get Away! To jest kawałek, który wypada z...
1: Niestety.
2: Trendy listy, mamy też dwie propozycje. Google
1: Moving to the Sun, no tego DJ-a chyba nie
2: fajna
1: trzeba
2: propozycja,
1: przedstawiać.
2: Nie?
1: Bardzo fajna. Ten utwór na pewno już kojarzycie z naszej anteny. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję drugą, Dawid Kwiatkowski, później ci opowiem. No tu chyba też Dawida nie trzeba przedstawiać, nie Marcin?
2: Chyba tak.
1: Bardzo znany w regionie
2: Podkarpacia,
1: Małopolski.
2: Grani na żądanie już kilka razy pojawił się na naszej antenie. Tym razem muszę też wspomnieć, że właśnie Dawid Kwiatkowski występował całkiem niedawno. Całkiem blisko.
1: W Nowym Żmigrodzie, a już 9 sierpnia będziecie mogli go ujrzeć w Brzozowie.
2: To już niedługo, to już naprawdę można odliczać ten czas wyjątkowy do tego wydarzenia.
1: Fani regionu są bardzo zadowoleni z tego powodu.
2: Bardzo zadowoleni z tego regionu i mam nadzieję, że wszyscy będziemy zadowoleni oczywiście z pierwszej piątki, która teraz wskakuje na odsłuch.
1: No pewnie, Blanka i Dance 2.
2: Dance 2?
1: Tak, w awansie na...
2: Ale zobacz, jaką fajną pozę zrobiła do tego zdjęcia na okładkę.
1: Ale wiesz co, ta okładka jeszcze pochodzi, Marcin, wiesz...
2: A, z innego.
1: Solo, okay. Dokładnie.
2: No wiem.
1: Ale fajna jest.
2: A ty też dajesz często siebie na okładkę z innego.
1: No tak.
2: A powinnaś z tego.
1: No... Też muszę to przyjąć, Marcin, wiesz, do siebie i wreszcie zacząć tak robić.
2: No właśnie, nie z innego, tylko z tego, tak?
1: No tak.
2: A nie
1: tak.
2: Z tamtego, ani z przyszłego.
1: Ani z owego, ni z tamtego, tylko z tego.
2: No właśnie.
1: No. Na czwartym Sub Focus Elevate w remiksie DJ-a Aloka, dzisiaj w dwulokatowym spadku. Na trzecim Medusa Silence, no tu ładnie, bo
2: bardzo ładnie.
1: Piąteczki. Na drugim Marlon Hofstadt, 5 lokat do góry, też świetnie, ale waszym numerem 1 jest Ariana Grande.
2: Oczywiście, że tak.
1: Hate that I made you love me.
2: To jest numer 1 absolutnie i Ariana Grande wygląda, no dla mnie po prostu ta dziewczyna się kompletnie nie zmienia.
1: No nie, ja też tak
2: jak
1: uważam.
2: Jak wstąpiła, słuchajcie, do show biznesu, tak teraz dokładnie tak samo wygląda. Po prostu te wszystkie okładki, czy wszystkie zdjęcia, które są pokazywane,
1: no pięknie,
2: wyglądają
1: pięknie.
2: Dokładnie tak samo.
1: Pewnie. Ale muzycznie też ma.
2: Oczywiście. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Ariana Grande jak zwykle piękna i bardzo utalentowana wokalistka. Bardzo. Dzisiaj nie wiadomo, czy będzie na pierwszym,
1: no,
2: ale duże prawdopodobieństwo, że tak może być. U nas na antenie Trend Radia pojawia się Summer of Love.
1: I Ondina.
2: Ondina to jest bardzo wyjątkowy zespół z lat 90. Oni takie miłosne, fajne kawałki prezentowali. I zobacz na tą okładkę, zobacz na ten pierścionek.
1: Świetne,
2: ona
1: świetne.
2: Wprowadziła ten pierścionek, słuchaj, do obiegu.
1: Co ty mówisz? Ja też chcę taki.
2: No dlatego właśnie jeszcze się dziwię, że palce masz puste.
1: A dobra, muszę taki zdobyć.

0: Ania przygotowuje oczywiście waszą trendy listę, która dzisiaj startuje po godzinie 19.20. A my oczywiście gramy wyjątkowe hity. Ondila to serdeczna i ciepła dedykacja dla Sławka od Agnieszki, która gorąco i serdecznie pozdrawia z Korczyny. Oczywiście zamawia ten numer, który słyszymy właśnie teraz na antenie Trend Radia. Dla Marty i Justyny z Chorkówki też gorąca i serdeczna dedykacja. Kawałek, proszę bardzo, jeden z większych hitów. Absolutnie mogę to podkreślić nawet kilka razy. Absolutnie największy hit Hathawaya, czyli Who Do You Love. Niedawno też graliśmy to nagranie.
1: Trend Radio z wami na wakacjach.

Przebój za przebojem na antenie Trend Radio, oczywiście gorące i serdeczne hity i wyjątkowe produkcje na życzenie, na żądanie. Teraz serdeczna i ciepła dedykacja dla Ewy i Justyny. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Mariusz. No i oczywiście prosi o zagranie przeboju każdego dnia. Rani Ferrari, Mig na antenie Trend Radio, Lenka.

0: Radio. Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.

0: Czy ja mogę prosić o kawałek? No pewnie, że możesz. Zaraz po informacjach Kraj Świat, które już za kilka sekund oczywiście pojawi się Sonic i It Feels So Good. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Lenki. Gorące i miłe słowa przekazuje Kacperek. Napisał tego SMS-a z Brzostku. No i oczywiście prosi o zagranie tego przeboju, który zaraz mocno zagra na naszej antenie. Zapraszam również o informacje sportowe, ale też i na prognozę pogody. Podpowiem tylko, że od dłuższego czasu przekazujemy ją bardzo pozytywnie, z racji tego, że no właśnie, będzie ciepło, będzie upalnie, będzie słonecznie. Chmura to tylko jak pojawi się, to tylko jakby dekoracyjnie. Największe hity na 101.995.2 FM, do grania na żądanie, wracamy za chwilę. No i oczywiście wysyłajcie SMS-y, numer do nas niezmiennie ten sam, 7148.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Pożary lasów już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Portugalii i Grecji. Sopot ułatwia dostęp do mariny osobom z niepełnosprawnościami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mateusz Morawiecki i politycy z jego stowarzyszenia Rozwój Plus zarejestrowali właśnie nowy klub parlamentarny. Współpracy z nim nie wykluczają niektórzy politycy obozu władzy. Szczegóły Maciej Kluczka.
3: Jarosław Rzepa w PSL-u z grupą Morawieckiego tworzyłby nawet wspólne listy wyborcze.
4: Patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać.
3: Z kolei Mirosław Suchoń z Unicentrum powiedział, że z Morawieckim rozmawia już szefowa Polski 2050.
5: Pojawiają się różne informacje, czy to na temat rozmów przewodniczącej Pełczyńskiej na Łęcz z Morawieckim.
3: Morawiecki, pytany o takie scenariusze, odpowiada zdecydowanie.
6: Nie ma żadnych zamiarów z kimkolwiek, kto żyruje ten zły rząd, kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska.
2: Na razie teoretycznie politycy frakcji Morawieckiego nadal są w partii Prawo i Sprawiedliwość. Nawet 40-stopniowe upały prognozowane są znowu na południu Europy. A szaleją tam pożary. Lasy płoną już nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Grecji i Portugalii. Ogień trawi tam setki tysięcy hektarów powierzchni. Unoszący się dym może sprawić, że powietrze będzie jeszcze gorętsze, mówi profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
7: Pożar o powierzchni około 200 hektarów, kiedy obciążenie ogniowe, czyli ilość tego palnego materiału wynosi tylko 2 kg na metr kwadratowy, to jest niedużo, to jest tyle ciepła, ile wydzieliło się podczas zrzucenia bomby atomowej w Hiroszimie.
2: W samej Hiszpanii ogień strawił 175 tysięcy hektarów powierzchni. Konieczna była tam ewakuacja 180 tysięcy osób. Na pomoc w gaszeniu pożarów w najbliższą sobotę ma wyruszyć do Hiszpanii ponad 100 polskich strażaków. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak pożary, turyści mają prawo do bezkosztowej rezygnacji z wykupionego wyjazdu, informuje Polska Izba Turystyki, o ile miejsce pobytu znajduje się w zagrożonym obszarze. Biuro podróży jest też odpowiedzialne za pomoc, w razie gdyby w trakcie wycieczki doszło do zagrożenia. Może wtedy zaproponować na przykład przeniesienie wyjazdu w bezpieczny region. Możliwe jest też przerwanie wycieczki. Poznań zachęca turystów do odwiedzin. Zaczął się właśnie festiwal tradycji poznańskich. Koncerty, spacery z przewodnikiem, rodzinne pikniki, a kulminacją będzie święto bamberskie w najbliższą niedzielę, czyli kolorowy korowód w historycznych strojach i dekoracja figurki bamberki. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w łatwiejszy sposób korzystać z sopockiej mariny. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej. Powstaną nowe miejsca cumownicze, a znikną architektoniczne bariery, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
8: Będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
2: Powstaną też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
8: Między innymi specjalny podnośnik, który umożliwi przeniesienie osoby ze szczególnymi potrzebami z nabrzeża na jacht. Widzimy, że osoby te coraz częściej żeglują.
2: Prace powinny ruszyć po zakończeniu sezonu żeglarskiego.
1: Info sportowe w Trendy Radio.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zaskoczenie miesza się z oburzeniem w reakcjach kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez w tym mundialu. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. Oddanie 20% praw do mundialu odbiłoby się na widowisku, uważa Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
10: W tym modelu raczej nikt by nie myślał o tym, czy piłkarze grają może zbyt dużo, czy ten produkt faktycznie jest takiej jakości, mówię o produkcie piłkarskim i tych mistrzostwach, jaki jest pożądany przez widzów, no to krótko mówiąc dostalibyśmy taką papkę, którą niestety jako konsumenci musielibyśmy przyjmować.
9: UEFA w oświadczeniu napisała nawet o przekroczeniu granicy, której żadna instytucja zarządzająca piłką nożną nigdy nie powinna przekroczyć. Liga Mistrzów czeka na polskie zespoły. Jeden z nich ma dziś duże szanse o krok przybliżyć się do bram piłkarskiego raju. Drugi, by to zrobić, musi wznieść się na absolutne wyżyny. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
11: Ten drugi klub to Górnik. Zabrzanie o 20 podejmował Fenerbahce, które ma w składzie takie sławy światowej piłki jak Nelson Samedo, Milan Skriniar czy Marco Asensio. Do tego polski klub będzie musiał odrabiać straty ze Stambułu, gdzie przegrał 0-1, mówi trener Michal Gasparik.
12: To się zmienia i to, że gramy w domu, że gramy na naszej murawie, że gramy na naszym stadionie przed naszymi kibicami. Co się nie zmienia, jest ta różnica między tą jakością piłkarską, którą mają.
11: Kapitan Górnika Erik Jandrza ma jednak na ten temat swoje zdanie.
13: Papier nie gra. Wiemy, że mają dużo jakości, ale widzieliśmy też na mistrzostwach taki KP Verde, gdzie są dobrze zorganizowani. Z kontrataków mogą zrobić dużo problemów w jednej Hiszpanii albo Argentynie.
11: A dużo bliżej do Ligi Mistrzów ma Lech. Poznaniacy o 19 podejmą duńskie Orhus, z którym na wyjeździe wygrali 4-1.
9: Na Lecha w trzeciej rundzie czeka Sabah Baku, a na Górnika Sturm Graz. Japonia i Słowenia awansowały do półfinału siatkarskiej Ligi Narodów. W pierwszych meczach ćwierćfinały w fińskim Ningbo Japonia wygrała z Chinami 3-1, a Słowenia, która może być rywalem Polaków w półfinale, pokonała Turcję 3-0. Biało-czerwoni w ćwierćfinale zagrają jutro z Ukrainą, wcześniej USA zmierzą się z Włochami.
0: To jeszcze zaglądamy na prognozę pogody. Dzisiaj, no cóż, w regionie prawie bezchmurne niebo. W nocy jeszcze temperatura spadnie do 14 stopni Celsjusza, ale te noce też będą zdecydowanie cieplejsze w przyszłych dniach. Jutro 32 stopnie i prawie bezchmurne niebo. Wiatr południowy, południowo-wschodni, 14 w porywach do 25, a ciśnienie na poziomie 1018 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeota, z kolei niekorzystna. W piątek zachmurzenie umiarkowane, wiatr południowo-zachodni, 14 w porywach do 25, sytuacja biometeo będzie niekorzystna. W sobotę nawet 39 stopni i z soboty na niedzielę 20 stopni na termometrach w nocy.
1: Reklama.
14: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
15: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
14: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
15: 795 216 523.
14: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Trendy Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.

Oj, ładnie to brzmi, moi drodzy. Pamiętam rok 2000 i to nagranie praktycznie wszędzie na miejscu pierwszym. To oczywiście słynna Sonic is It Feels So Good. Nie mylić ze Sky, choć ten drugi numer też był naprawdę wyjątkowy. Marta, gorące i serdeczne pozdrowienia teraz dla ciebie. Robert pozdrawia i dedykuje.

Grani na żądanie w Trendy Radio, 20 minut po godzinie 18, a u nas kolejny przebój wskakuje na odsłuch, a to serdeczna i ciepła dedykacja dla Mateusza z okolicy Baligrodu. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Agnieszka. Witam proszę o piosenkę zespołu Skaner Lato w Kołobrzegu. Bardzo lubię disco polo z lat 90. Andrzej z Krasnego Stawu. PS słucham przez internet na smartfonie. No właśnie, pozdrawiam Trendy Radio. Dziękujemy serdecznie. No cóż, bardzo również mocno Andrzeja ściskamy. I oczywiście hity prezentujemy specjalnie dla was, dla wszystkich, którzy pozdrawiają, którzy dedykują, którzy, no właśnie, wysyłają te informacje tekstowe. Jak na przykład Ewa, która pozdrawia serdecznie swojej koleżanki z drugiej zmiany i dedykuje dla nich numer number one, Pudzian Band. No właśnie, tak zagramy właśnie teraz. To Grani na żądanie w Trendy.

Tak, przed chwilą Kordian i Everyday na antenie Trend Radia. Gorące i serdeczne pozdrowienia. A to była dedykacja dla Doroty od Olka, który napisał tego SMS-a, pozdrawiając bardzo gorąco i serdecznie. Również zamówił ten numer. A teraz z okazji urodzin dla Wiolki. Serdeczna i ciepła dedykacja od, no właśnie, Agaty, ale też i od Kasi i Ani. Ava Max.

0: Jennifer Lopez i Let's Get Loud. Za chwilę tak zagramy na naszej antenie, bo to program Granie na Żądanie. Przypominam, od poniedziałku do piątku, zawsze po godzinie 17 możecie wysyłać SMS-y, pozdrawiać i dedykować swoje ulubione przeboje, swoje ulubione hity, a u nas na antenie Trend Radia teraz serwis lokalny. Gorąco i serdecznie zapraszam, bo na zegarach już 18.30.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W nocy z wtorku na środę w Tarnowie doszło do pożaru w bloku mieszkalnym przy ulicy Sowińskiego. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, które przewieziono do szpitala. Wobec jednej z nich strażacy i ratownicy medyczni musieli podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
3: Zgłoszenie otrzymaliśmy 28 minut po północy. Dotyczyło pożaru mieszkania na 5 piętrze przy ulicy Sowińskiego w Tarnowie. Zachodziło podejrzenie, że w mieszkaniu objętym pożarem mogą znajdować się dwie osoby. Na miejscu zostaną rozwinięty pożar mieszkania, silne zadymienie na klatce schodowej na wyższych kondygnacjach. Wymagana była praca w aparatach ochrony dróg oddechowych. Po uzyskaniu dostępu do mieszkania potwierdzono obecność dwóch osób, które zostały ewakuowane przez strażaków i przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Równolegle prowadzono ewakuację przy wsparciu funkcjonariuszy policji z pozostałych mieszkań, które nie zostały objęte pożarem. Na miejsce została zadysponowana również grupa operacyjna Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
2: Z uwagi na rozprzestrzeniający się dym i potencjalne zagrożenie podjęto decyzję o ewakuacji całego budynku. Swoje mieszkania musiało opuścić łącznie 27 lokatorów.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
2: Oficjalnie odebrano inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej relacji Kobylany-Wietrzno poprzez budowę ciągu pieszego w miejscowości Łęki-Dukielskie. Zakres prac obejmował przebudowę drogi powiatowej na odcinku około 660 metrów, poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 metra oraz budowę utwardzonego pobocza pełniącego funkcję bezpiecznego ciągu dla pieszych. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 1 150 000 zł i została sfinansowana ze środków własnych powiatu. Miasto Jasło wybrało wykonawcę przedsięwzięcia, które obejmuje zakup, transport, nasadzenie 74 drzew i 613 krzewów oraz montaż ozdobnych donic betonowych i krat ochronnych dla roślin. Oprócz samych nasadzeń wykonawca będzie zobowiązany do dwuletniej pielęgnacji posadzonych roślin, polegającej na regularnym podlewaniu, nawożeniu oraz zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniami, mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.
5: W mieście zostaną posadzone łącznie 74 drzewa w gruncie oraz też dodatkowe egzemplarze w donicach. Wśród wybranych gatunków znajdują się m.in. wiśnia fikowana, lipa, klon, brzoza, jabłon ozdobna, tulipanowiec też amerykański czy platan klonolistny. W pasach zieleni przyulicznej oraz w donicach pojawi się też 613 sztuk krzewów. Wybrane gatunki to hortensja bukietowa, suchodrzew chiński, tabuła japońska czy m.in. laurowiśnia wschodnia. W 25 nowych donicach, oprócz wymienionych tych wyżej drzew i krzewów, pojawią się też mniejsze rośliny, m.in. będzie to barwinek pospolity czy tużyca morowa. Dodatkowo w donicach prostokątnych znajdzie się też miejsce dla roślin jednorocznych.
2: Zadanie jest jednym z elementów projektu Zielone Jasło, na którego realizację jasielski samorząd pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Zakończyła się termomodernizacja budynku OSP Łosie. Projekt zakładał wykonanie kompleksowych robót budowlanych w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu. Inwestycja została zrealizowana przez gminę Ropa i została wsparta środkami zewnętrznymi w ramach programów wsparcia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, mówi Karol Górski, wójt gminy Ropa.
6: Wymieniono okna, drzwi, wykonano izolację ścian, zamontowano panele fotowoltaiczne i zamontowano również magazyny energii, żeby ta nadwyżka, która powstaje w słoneczne dni, mogła zostać zmagazynowana i użyta na przykład w porze nocnej. W Łosiu przeznaczyliśmy na ten cel około 400 tysięcy złotych. W Klinkówce była to kwota mniejsza, 70 tysięcy złotych.
2: Całkowity koszt zadania wyniósł około 379 tysięcy złotych. Zakończyły się prace związane z wymianą starych opraw sodowych na nowoczesne i energooszczędne oprawy LED. W ramach zadania wykonano wymianę opraw oświetleniowych przy ulicy 3 Maja w Jedliczu, przy drodze powiatowej w Jaszczwi oraz przy ulicy Tokarskich w kierunku budynku GOK w Jedliczu. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 27 tysięcy złotych. Do 7 września można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z niepełnosprawnościami. Pomoc przyznawana jest w ramach rządowego programu. Wnioski przyjmowane są w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczać w roku szkolnym 2026/2027. Składać je mogą m.in. rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele lub pełnoletni uczniowie. Formularze wniosków dostępne są w szkołach.
4: Granie na żądanie.
7: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
7: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
4: po 17.
7: Po 17.
0: Kolejna dedykacja. No cóż, na naszej antenie proszę uprzejmie serdeczne życzenia dla naszej kochanej krawcowej Ani z okazji urodzin od całego zespołu produkcji firmy z Jasła. Piosenka Kawiarenki.

kawiarenki i oczywiście pojawiła się teraz Jessica na naszej antenie. Gramy, wyjątkowe hity, czas nagli, a u nas pozdrowienie przybywa. No i teraz serdeczne życzenia dla naszej kochanej Moniki i Justyny, naszych kochanych. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Paweł. Edytko, myślę o tobie codziennie, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Pozdrawiam Łukasz, zagrajcie coś fajnego dla pięknej kobiety, tak napisał Łukasz. I mamy też gorącą i serdeczną dedykację.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Daj to głośniej na antenie Trend Radia. No faktycznie głośno to zagrali. Przyjaciel Anioł, serdeczna i gorąca dedykacja dla Martynki. Pozdrowienia od Ryśka, który napisał SMS-a. Kocham cię bardzo i pozdrawiam serdecznie. Pozdrowienia dla Bazyla od Bonifacego. Chłopie, wracaj nam do zdrowia. Taki tutaj SMS również widnieje. I mamy też gorącą i serdeczną dedykację dla Basi z okazji urodzin od koleżanek. A tutaj prośba o zagranie piosenki, którą podobno bardzo lubisz, nie tylko ty, ale wszystkie koleżanki w zasadzie. Mariusz Kalaga.
1: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Współpraca obronna i inwestycje tematami rozmów Tuska z Zełenskim. Sylwia Gregorczyk-Abram została nową rzeczniczką praw obywatelskich. Uwaga turyści, od jutra w Tatrach zamknięty będzie szlak między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie inwestycje na Ukrainie i współpraca w ochronie przed rosyjskimi rakietami to były tematy zakończonej właśnie rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski opuścił już lubelski urząd wojewódzki, gdzie doszło do spotkania. Przywódcy mówili też o wizycie Zełenskiego w USA i o dalszym wsparciu Ukrainy w obronie przed Rosją. Sylwia Gregorczyk-Abram została rzeczniczką praw obywatelskich. Podczas swojej pierwszej konferencji zaznaczyła, że zauważa rosnącą mowę nienawiści wobec Ukraińców. Planuje już spotkanie ze specjalnie powołanym zespołem, mówi Sylwia Gregorczyk-Abram.
2: Chciałabym dopytać, w jaki sposób jest badana rzeczywista motywacja sprawcy, bo ma to znaczenie w tych przestępstwach motywowanych właśnie nienawiścią, i zapytać się, jak państwo jest gotowe, jak funkcjonariusze są przygotowywani do tego wyzwania.
1: Ślubowanie nowej rzeczniczki praw obywatelskich zbojkotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Opuścili salę sejmową, ponieważ głosowali przeciwko tej kandydaturze. Znowu niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Po kilku dniach względnego spokoju sytuacja zaczyna wracać do normy. Iran zaatakował Jordanię. Donald Trump zapowiada odwet. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
3: Teheran tłumaczy się, że atak na Jordanię był odpowiedzią na połączony amerykańsko-saudyjski ostrzał proirańskich jednostek milicji w Iraku. Zginęło w nim co najmniej 20 osób. Iran chciał nas zaatakować z zaskoczenia. Skopiemy im tyłki. Uderzymy w nich z pełną siłą. Staną od nas solidne baty, groził Trump w rozmowie telefonicznej z Fox News. Zapowiedź pada po kilku dniach spokoju na Bliskim Wschodzie. Waszyngton wstrzymał ataki w nadziei, że uda się dojść do porozumienia z irańskimi negocjatorami. Z kolei Izrael już rozważa odpowiedź na nowy atak ze strony Hezbollahu. Należący do proirańskiej organizacji dron miał uderzyć w południowym Libanie w pojazd należący do izraelskiej armii. Ceny ropy zaczęły znowu rosnąć.
1: Niespełna 1000 głosów zabrakłoby zwołać referendum w sprawie odwołania władz Radomia. Pod wnioskiem o to zebrano 14 212 podpisów, a wymaganych było trochę powyżej 15 tysięcy. Prezydent miasta Radosław Witkowski oświadczył, że referendum zmotywuje go do lepszego zarządzania miastem, a jego odwołania chcą lokalne stowarzyszenia, przede wszystkim Stowarzyszenie Lepszy Radom. Zamknięcie popularnego szlaku zapowiada Tatrzański Park Narodowy. Jutro ruszają prace przy sztucznych ułatwieniach na trasie między Dolinką Pustą a Kozią Przełęczą. Wymieniane będą łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN-u.
4: Ponieważ te sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach, więc prace mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów.
1: Tatrzański Park nie podaje terminu zakończenia prac. Dużo zależy od pogody. W Beskidzkim Centrum Onkologii, Szpitalu Miejskim w Bielsku Białej, realizowany jest projekt wprowadzający sztukę na oddziały szpitalne. Wicedyrektor placówki Elżbieta Popielska ma nadzieję, że jej obecność dobrze wpłynie na samopoczucie pacjentów i na atmosferę leczenia. W programie kameralne koncerty, warsztaty plastyczne, fotograficzne i literackie oraz zajęcia ruchowo-oddechowe. W organizację zaangażowanych zostało kilkunastu lokalnych artystów.
0: Sportowe w Trendy Radio.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań i Górnik Zabrze walczą o Ligę Mistrzów. Na drodze trzy przeszkody, a pierwszą już dziś będzie można pokonać. Lech rozpoczyna mecze z Orchus w komfortowej sytuacji, bo w Danii wygrał 4-1. Górnik o 20 spróbuje odrobić jednobramkową stratę ze Stambułu w starciu z Fenerbahce. Na Kolejorza w trzeciej rundzie czeka już Sabach Baku, a na Zabrzan Szturm Graz. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majsza, jak i Magdalena Fręch wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze. I obydwoje pokonali wyżej notowanych rywali. A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji w zawodach w Toronto i w Montrealu. No, o czym więcej wie Przemysław Pozowski.
6: Kamil Majszak pokonał do niedawna 8 na świecie Tomiego Pola 7-5-7-6 i było to dla niego kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu ATP. Dziś wieczorem poprzeczka pójdzie jednak jeszcze w górę, bo Polak o awans do ćwierćfinału zagra z rozstawionym z numerem 3 Taylorem Fritzem.
7: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, i rzucę na niego treningu i wszystko, co będę miał.
6: Wyzwanie czeka też Magdalenę Fremch, bo ona po pokonaniu notowanej o prawie 20 miejsc wyżej Ann Lee jutro zagra z trzecią w rankingu WTA Jessica Pegulą. Z turniejem pożegnała się już natomiast Magda Linet, która teraz czeka na turniej w Toronto.
8: Nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom.
6: A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji odpowiednio w zawodach w Toronto i w Montrealu.
5: Kanadyjskie turnieje zaczynają się w niedzielę. Słowenia pokonała Turcję 3-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo i może być półfinałowym rywalem Polski. O ile biało-czerwoni jutro uporają się z Ukrainą. Nasz zespół na parkiet wyjdzie o 13:30 wcześniej, bo już o 9:00 rozpocznie się ćwierćfinał pomiędzy USA i Włochami. Zwycięzca tego meczu w półfinale zagra z Japonią, która dziś ograła Chiny 3-1. I jeszcze Formuła 1 na koniec, bo Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała, że jeśli sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie nie ulegnie zmianie, to dwa kończące sezon wyścigi zaplanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. W grę wchodzi m.in. ściganie na słynnej włoskiej Imoli.
9: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. W nocy temperatury spadną do 14 stopni, jutro zdecydowanie, no upalnie. 32 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek jeszcze cieplejszy, 36 stopni, także dziubasy, pamiętamy o odpowiednim nawodnieniu i okryciu głowy. W nocy, no też ciepło, bo nawet 20.
10: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Reklama.

0: mój piękny panie. Jeśli kiedyś usłyszy pan tę melodię, proszę wiedzieć, że to był pan.
1: Słuchasz Trend Radio.
2: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radio. A w Trend Radio oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia w ten środkowo-tygodniowy dzień, czyli w środę. I oczywiście pozdrowienia i dedykacje teraz są kolejne dla mojej kochanej, ukochanej żoneczki, bo to już 15 lat, jak jesteśmy razem dzisiaj na okrągło. Pozdrowienia przesyła, no właśnie, Marcin z Gorlic. No i oczywiście bardzo proszę o zagranie przeboju, który mam nadzieję, że zagracie, bo go macie. Oczywiście, że tak, C-Block ma pojawić się i We Believe. No właśnie, wierzymy, że zagracie, wierzymy, że na pewno go macie. Tak, mamy, już teraz pojawia się na naszej antenie. Ja dziękuję, miłego popołudnia życzę, oczywiście takiego pogodnego, a wyglądam za okno i chyba takie będzie, więc wszystkiego naj. Za chwilę trend lista, a później upalne granie na nocnej zmianie. Gorąco i serdecznie zapraszam, będzie bardzo imprezowo i bardzo bitowo.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 71.48. TRL. I tytuł nagrania.
1: Hello, jak się czujecie? Co tam u was? Jak wam mijają wakacje, urlopy? Czekam śmiało na wasze wiadomości. A już teraz rozpoczynamy kolejne notowanie programu Trendlista. Od wylotu rozpoczniemy Camel Fat So Good. Po raz ostatni. No niestety ja sama nad tym ubolewam. Ja uwielbiam ten gatunek muzyki. Ale no tak zdecydowaliście, biorę to na klatę, jak to się kolokwialnie mówi, i lecimy dalej. Zaraz propozycje, zostańcie.
2: Wyloty.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Końcem maja w Rzeszowie doszło do przestępstwa. Zatrzymany 18-latek pełnił funkcję odbieraka, a 22-latek pomagał mu i nadzorował jego pracę. Ponadto w miejscu jego zamieszkania policjanci zabezpieczyli papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz środki odurzające. Obaj podejrzani tymczasowo zostali aresztowani na 3 miesiące, mówi komisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Oszustka, z którą rozmawiała, wmówiła jej, że jest jej siostrą. Spowodowała wypadek i potrzebowała 180 tysięcy złotych na kaucję, aby nie trafić do więzienia. W efekcie działania przestępców seniorka przekazała nieznajomemu młodemu mężczyźnie, który przyszedł do jej domu, 17 400 dolarów. O tym, że została oszukana, dowiedziała się dzień później, gdy skontaktowała się ze swoją krewną. Kryminalni nie poprzestali na zatrzymaniu odbieraka. Sprawdzali i analizowali wszystkie zabezpieczone w toku czynności dowody. Ich determinacja pozwoliła na wytypowanie mężczyzny, który pomagał i nadzorował pracę 18-latka. W trakcie przeszukania w miejscu jego zamieszkania policjanci ujawnili 3400 sztuk papierosów nieoznaczonych obowiązkowymi polskimi znakami skarbowymi akcyzy oraz narkotyki.
1: W piątek na wniosek prokuratora z prokuratury rejonowej dla miasta Rzeszów sąd rejonowy w Rzeszowie zasądził tymczasowy areszt 22-latka, także na okres 3 miesięcy. Gmina Żyraków pełni funkcję lidera w dużym projekcie partnerskim na terenie Dębicko-Robczyckiego obszaru funkcjonalnego. W ramach inwestycji gmina wybuduje najdłuższy odcinek w projekcie, około 10 km ścieżki rowerowej wokół gminy. Trasa ma biec m.in. malowniczo po koronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki, przez miejscowości Zawierzbie, Żyraków, Wola Żerakowska aż do Bobrowej, gdzie połączy się z sąsiednią gminą. Mówi Marek Rączka, wójt gminy Żyraków.
3: To będzie odcinek około 10 km, częściowo po wałach przeciwpowodziowych, częściowo wzdłuż dróg gminnych i powiatowych, częściowo będą to budowane nowe ścieżki, oczywiście o nawierzchni bitumicznej, jak również wyznaczane pasy dla rowerów wzdłuż tych ciągów dróg już istniejących. Gmina Żyraków z liderem, my ten przetarg będziemy organizować, my będziemy rozstrzygać, natomiast poszczególne samorządy na terenie swoim będą już realizować poszczególne zadania.
1: Wartość zadań samej gminy Żyraków to ponad 4,2 miliona złotych. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 30 milionów złotych.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W Tarnowie rozpoczęła się budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w obszarze skrzyżowania Komunalna-Pendereckiego. To jedno z dodatkowych zadań realizowanych w ramach programu Budowa drugi ścieżek rowerowych oraz rozwój zrównoważonej mobilności wewnątrz aglomeracyjnej. Pieniądze z tego programu zostały przekazane na budowę 3 ścieżek rowerowych wzdłuż Alei Solidarności oraz ulic Nowodąbrowskiej i Dworcowej oraz włączenie do systemu ITS 3 skrzyżowań. Realizacja tych zadań pozwoliła na wypracowanie oszczędności. Dzięki nim realizowane są 2 dodatkowe odcinki ścieżek na ulicy Kwiatkowskiego w sąsiedztwie skrzyżowania z Topolową oraz w obszarze skrzyżowania Komunalna-Pendereckiego wraz z oświetleniem. Ścieżka wzdłuż Komunalnej na odcinku Nowodąbrowska-Pendereckiego zostanie oznakowana. Fundacja BEMA20 w Tarnowie zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne warsztaty teatralne od brąby do syntezy. Oparte będą one na twórczości reżysera, pisarza i dramaturga Macieja Wojtyszki, a poprowadzą je aktorzy Teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie oraz Teatru Sztuka na Wynos w Krakowie. Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach. Inspiracją dla młodszej będzie zbiór opowiadań Macieja Wojtyszki, Brąba i inni. Uczestnicy tej części warsztatów skupią się na wyobraźni, kreowaniu postaci, ruchu scenicznym i budowaniu własnych bohaterów w uniwersum kultowej Brąby. Zajęcia dla młodzieży w wieku od 14 do 17 lat to poważniejsza praca z elementami teatru fizycznego oraz szukanie odpowiedzi na pytania o relacje człowieka z technologią poprzez ciało, gest i ekspresję sceniczną. Inspirowane będą one powieścią science fiction Synteza. Zajęcia odbędą się w sobotę 8 sierpnia. Obowiązują na nie zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Sanoku.

0: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: A już teraz na siódemce Subfocus Elevate w remiksie z czwartego 6 Meduza Rani Silence z trójeczki, a na piątym piękny pięciolokatowy awans Offenbach 4 to the floor. No to potańczymy.
0: 7.

0: Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Urlopowicze moi, tak jeszcze do was prośba, jeżeli macie jakieś fajne hiciory, które chcielibyście podesłać, których nie słyszeliście w programie Trendy, lista, to też serdecznie zachęcam. No, tak naprawdę trzeba pamiętać o dwóch sprawach. Pierwsza z nich to, żeby ten hit był w miarę cenzuralny i musi być to nowość i w zasadzie to tyle, także nic prostszego. Pamiętajcie, że możecie je podsyłać na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub też na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej. Na czwartym Blanka i Dance to Death z piąteczki, na trzecim Duke Dumont Miss de Manière z dziewiątego, a na drugim Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. No niestety spadek w dół. No może nie niestety, bo naprawdę tu są same perełki, jeżeli chodzi o program. Dobra, zostańcie ze mną, bo jeszcze podsumowanie i zwycięski utwór. 4.

Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot Camel Fat So Good, propozycja You Not Us, Flipside, Inna i Morenito. Na 20. Hugel Moving to the Sun, 19. Belters Only Be Alright, 18. Last Go Rise, 17. December 10 Infinity, 16. Roxy Chciałam Ciebie Więcej, 15. Lord Luxury Colorado, 14. Eve Meet Me in the Dark, 13. Alexandra Stan Talk, 12. Inna Wiz Away, 11. Nelly Furtado Electric Circus, 10. Toby Romero Fly High, 9. Alien Mighty's Deszcz, 8. Cascade Me Again, 7. Subfocus Elevate, 6. Meduza Rani Silence, 5. Offenbach, 4 to the Floor, na 4. Blanka Dance to This, na 3. Duke Dumont, Miss de Manier, 2. Ariana Grande Hate That I Made You Love Me i zwycięża z miejsca 2. Marlon Hofstadt, South Star I Like. No to się teraz pobujamy, gdziekolwiek jesteście. Zapraszam. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za nami spotkanie Tusk-Zełenski, pierwsze w ostatnim kryzysie wzajemnych relacji. Zmarł turysta w drodze na Rysy, zasłabł na szlaku. Nowa rzecznik praw obywatelskich przedstawiła dziś swoje priorytety. Jest ich kilka, za chwilę wymienimy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad godzinę trwało spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Do spotkania doszło w Lublinie w Urzędzie Wojewódzkim. To było pierwsze spotkanie po wybuchu konfliktu na linii Ukraina-Polska, związanego z przyznaniem ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Nie było konferencji prasowej, ale premier Donald Tusk o przebiegu spotkania poinformował w mediach społecznościowych. Przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed Urzędem Wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
3: Zobaczyć prezydenta Ukrainy? Jakby jestem tutaj.
4: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski, przyjeżdża pan z Ukrainy. Po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
5: Specjalnie pani przyszła?
6: Tak, uwielbiam pana premiera, no i kibicuję Ukrainie.
5: Teraz tyle hejtu się wylewa.
6: No strasznie, naprawdę. No ja to nie mogę na to patrzeć w ogóle. Coś okropnego, przecież bronią i nas przy okazji, prawda?
1: Tragedia w Tatrach. 59-letni polski turysta zmarł na szlaku prowadzącym na Rysy po nagłym zatrzymaniu krążenia. Mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez przypadkowych turystów oraz akcji ratowników górskich, jego życia nie udało się uratować. Polska w sobotę dołączy do międzynarodowej akcji walki z pożarami, zapowiedziała to dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Faktycznie ponad 100 polskich strażaków szykuje się do wylotu do Hiszpanii i będą gasić pożary w okolicy Madrytu. Hiszpańskie władze informują, że w tym roku spłonęło już 6 razy więcej lasów niż w ubiegłym. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich przedstawiła swoje priorytety. To walka z nadużywaniem tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także ochrona praw obywatelskich w kontekście sztucznej inteligencji. Poza tym Sylwia Gregorczyk-Abram będzie stawać w obronie różnych mniejszości.
7: Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
1: Sylwia Gregorczyk-Abram dała się poznać m.in. jako współtwórczyni Fundacji Wolne Sądy. Amerykanie martwią się, że ich kongresmeni są za starzy. Średnia wieku członków obecnego kongresu w USA jest jedną z najwyższych w historii, zauważyła stacja CNN. Co trzeci senator ma ponad 70 lat. To poważny problem, stwierdziła w sondażu większość Amerykanów. Aż 85% uważa, że powinno się wprowadzić maksymalny wiek senatora. Dziś najstarszy, republikanin Chuck Grassley, ma 92 lata. W najbliższy weekend w Wiśle odbędą się letnie zawody skoków narciarskich. To będzie inauguracja letniego Pucharu Świata. W całym cyklu będzie 7 konkursów, a tytułu broni Japończyk Ryoyu Kobayashi.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań i Górnik Zabrze walczą o Ligę Mistrzów. Na drodze trzy przeszkody, a pierwszą już dziś będzie można pokonać. Lech rozpoczyna mecze z Orchus w komfortowej sytuacji, bo w Danii wygrał 4-1. Górnik o 20 spróbuje odrobić jednobramkową stratę ze Stambułu w starciu z Fenerbahce. Na Kolejorza w trzeciej rundzie czeka już Sabach Baku, a na Zabrzan Sturm Graz. Dobre informacje dla kibiców tenisa napłynęły z Waszyngtonu. Zarówno Kamil Majsza, jak i Magdalena Fręch wygrali w turnieju w stolicy USA swoje pierwsze mecze. I obydwoje pokonali wyżej notowanych rywali. A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji w zawodach w Toronto i w Montrealu. No, o czym więcej wie Przemysław Pozowski.
2: Kamil Majchrzak pokonał do niedawna 8 na świecie Tomiego Pola 7-5-7-6 i było to dla niego kolejne zwycięstwo z zawodnikiem, który był lub jest w top 10 rankingu ATP. Dziś wieczorem poprzeczka pójdzie jednak jeszcze w górę, bo Polak o awans do ćwierćfinału zagra z rozstawionym z numerem 3 Taylorem Fritzem.
3: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
2: Wyzwanie czeka też Magdalenę Fręch, bo ona po pokonaniu notowanej o prawie 20 miejsc wyżej Ann Li jutro zagra z trzecią w rankingu WTA Jessica Pegulą. Z turniejem pożegnała się już natomiast Magda Linette, która teraz czeka na turniej w Toronto.
4: Nie mam tak naprawdę większych oczekiwań. Bardzo bym chciała po prostu zaprezentować bardzo dobry, solidny poziom.
2: A w Kanadzie są już Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, którzy przygotowują się do rywalizacji odpowiednio w zawodach w Toronto i w Montrealu.
1: Kanadyjskie turnieje zaczynają się w niedzielę. Słowenia pokonała Turcję 3-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo i może być półfinałowym rywalem Polski, o ile biało-czerwoni jutro uporają się z Ukrainą. Nasz zespół na parkiet wyjdzie o 13:30 wcześniej, bo już o 9:00 rozpocznie się ćwierćfinał pomiędzy USA i Włochami. Zwycięzca tego meczu w półfinale zagra z Japonią, która dziś ograła Chiny 3-1. I jeszcze Formuła 1 na koniec, bo Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała, że jeśli sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie nie ulegnie zmianie, to dwa kończące sezon wyścigi zapanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. W grę wchodzi m.in. ściganie na słynnej włoskiej Imoli.

Halko, halko, zapraszam na prognozę pogody. 14 stopni już tej nocy, jutro upalnie, 32 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast w piątek, ajajaj, prawdziwa gratka dla miłośników słońca, ale zdecydowanie takich, duszących temperatur, bo nawet 37 stopni, w nocy też ciepło, bo 19. Dziubasy ja życzę oczywiście udanego wieczoru, trzymajcie się i słyszymy się jutro. Buziole!

0: Hải xin chào mọi
1: người. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Upały wracają do Polski, jutro gdzieniegdzie powyżej 35. Dobrze, że się spotkali, mówią politycy o rozmowie Tuska z Zełenskim. Kończy się pierwszy miesiąc wakacji.
3: Poniedziałek wiecznie, we wtorek wiecznie, od środy jest jako tako.
2: Nad morzem jako tako, ale pewnie będzie lepiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wracają upały. Jutro temperatura wzrośnie do 35 stopni w cieniu. Seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi powinni zostać w domu, a wszelkie aktywności zaplanować rano, ewentualnie późnym popołudniem, radzi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
4: Apelujemy, żeby nie wychodzić, jeżeli można, o takich godzinach, no już myślę od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem.
2: Podczas upałów ratownicy medyczni częściej wyjeżdżają do zasłabnięć i zawałów. Politycy komentują spotkanie Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Deeskalacja napięć między Polską a Ukrainą jest istotniejsza od tego, czy dzieje się to za sprawą rządu czy prezydenta, mówi poseł PiSu Bolesław Piecha.
5: Jakby nie było Ukraina i niepodległość Ukrainy znaczną racją stanu, każde takie spotkanie raczej deeskaluje niż eskaluje problem.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że spotkanie w Lublinie to sygnał także do prezydenta Karola Nawrockiego, by ten także obniżył temperaturę napięć z Ukrainą.
6: Mamy tylko nadzieję na refleksję ze strony Pałacu Prezydenckiego i dwóch organów pisowskich, że jednak nie będzie to język Czarnka, Brauna, że będzie to język jednak w interesie Polski i to jest najważniejsze.
2: Donald Tusk poinformował, że tematem rozmów były przede wszystkim informacje, które Zełenski miał dostać w trakcie spotkania z Donaldem Trumpem. Rozmawiano też o współpracy antybalistycznej między Polską a Ukrainą. Ponad 320 tysięcy osób w Hiszpanii i Francji opuściło domy w związku z pożarami. W ostatnim czasie ogień zaczął się rozprzestrzeniać też w Portugalii i Grecji. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zapowiada, że w walce z ogniem kluczowe będą najbliższe godziny. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w Polsce. W Arboretum w podgorzowskich Chwalęcicach zakwitła lipa lśniąca. To nie lada sensacja, bo drzewo nie zimuje w Polsce i wymaga odpowiedniej opieki, przyznaje założyciel Arboretum Marek Pogorzelec.
7: Udało się, pojawiły się te zawiązki, no i tak nie było to pewne, czy po prostu roślina je wykarmi, czy nie odpadną, bo to też się często zdarza. No, dały radę.
2: Lipa lśniąca to drzewo, które naturalnie występuje w południowych Chinach i północnym Wietnamie. Do Chwalęcic trafiło z Wielkiej Brytanii. Kończy się pierwszy miesiąc wakacji. Nad morzem sezon średnio udany, by nie powiedzieć słaby. Z powodu kapryśnej pogody brakowało turystów, mówi właściciel parkingu w Dębkach.
8: Dużo mnie jest ludzi, także nie ma aż tak, jak było inne lata. Zresztą to pogoda swoje robi też, a teraz też tylko na zmianę. Jutro ma być cieplej, później znowu.
3: W sobotę był, jaka pogoda, deszcz padał. W niedzielę było ładnie, poniedziałek wiecznie, we wtorek wiecznie, od środy jest jako tako.
2: Komentuje pogodę plażowiczka jako tako, albo i lepiej będzie w najbliższym tygodniu. Idą upały.

Już dziś było gorąco, a jutro będzie jeszcze goręcej upalnie. Poniżej 30 stopni jeszcze tylko na północnym wschodzie. W pozostałej części kraju już albo delikatnie powyżej, albo wyraźnie powyżej 30, na zachodzie Polski nawet 36. Do tego pełne słońce, o deszczu na razie nie ma mowy.